Festiwal Hitów. Trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Magiczne Radio. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
5: Życzenia szerokości na początek. Ruszamy w drogę. Gotowi? Dzisiaj w programie bezterminowe prawo jazdy do wymiany i jeszcze jedna zmiana w naszym ustawodawstwie w wyposażeniu samochodów. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
5: To już pewne, bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli kierowców. Choć dokumenty nie mają wpisanej daty ważności, to kluczowy jest rocznik ich wydania. Obowiązek wymiany praw jazdy bez daty ważności obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 milionów dokumentów, powiedziała dziennikarzom Dziennika.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu infrastruktury. Od tego dnia prawo jazdy straci ważność. Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 i potrwa do 2033.
0: Aktualności.
5: Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne, m.in. urzędów. Uspokaja pani Szumańska, jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek na życzenie. Pilnowanie dat jest kluczowe dla portfela. Jazda z nieważnym dokumentem po upływie terminu grozi mandatem od 1500 do nawet 30 tysięcy w przypadku skierowania sprawy do sądu oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Policja potraktuje taką sytuację jako prowadzenie bez uprawnień. Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja. Uprawnienia zostają. I jeszcze jedna zmiana w wyposażeniu samochodów. I to czekająca nas szybciej.
0: Aktualności.
5: Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa, bo o niej mowa, stanie się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli osobówek. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych, niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym. Czytamy w rządowym dokumencie, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury. Kiedy zmiany w przepisach wejdą w życie? Później do końca czerwca tego roku. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich, gdzie obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje, na przykład w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy Litwie.
0: Aktualne przepisy.
5: U nas póki co obowiązkowa jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Za ich brak grozi do 500 zł mandatu. Warto pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie kilograma zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga. A co do trójkąta, to oprócz jego posiadania trzeba wiedzieć, jak go prawidłowo ustawić, a z tym raczej jest słabo. W obszarze zabudowanym, przypomnę, trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem lub na nim na wysokości do 1 metra. Poza obszarem zabudowanym ta odległość musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem. Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek ustawić trójkąt aż 100 metrów za samochodem. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: potem spadam stąd.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne radio.
3: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105,8,
3: 106,7
2: i 90,9 FM
3: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
5: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
3: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
4: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
4: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
2: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość, niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
5: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
6: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
7: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
6: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
8: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
6: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
2: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
10: Nie ma na tyle długiego weekendu, żeby za szybko się nie kończył, prawda? Świąteczny majowy weekend już za nami, to nie jest może najlepsza wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że przed nami kolejny bardzo ładny i ciepły majowy wiosenny dzień. To poniedziałek, 4 maja, 4 minuty po godzinie 6. Słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Louis Tomlinson, Imposter, Muzyczne Radio, jest 6.12.
1: Drogi na gorąco.
0: Tej informacji do dobrych bym też nie zaliczył z początkiem tygodnia.
2: Witam, dzień dobry. 52 kilometr w stronę Wrocławia. Autostrada A4 na ten moment jest zablokowana po kolizji dwóch samochodów będą zjazdy na Łąkę i na Godzieszu zablokowane. Będzie trzeba jechać drogą numer krajową 94. Tak informacyjnie dla kierowców chciałbym przekazać.
0: No tak, nieciekawe informacje. 52 kilometr to okolice Krzyżowej, A4 w stronę Wrocławia. Jak słyszeliśmy, tutaj doszło do kolizji dwóch aut i autostradę w kierunku Wrocławia mamy na ten moment zupełnie zablokowaną. To w okolicach rozjazdu na A4 i A18. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Za tą informację bardzo dziękujemy. Muzyczne Radio 4 Maja, jest 6.13.
1: Drogi na gorąco.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia.

brakło i na początku maja doszłoby do upałów w Polsce, czyli do sytuacji, kiedy mamy 30 stopni i więcej. No rzeczywiście niewiele brakło. Niecałego stopnia, bo było ponad 29 gdzieś w Polsce. U nas na Dolnym Śląsku wczoraj temperatura dochodziła do 27 stopni. Naprawdę bardzo ciepły początek maja.

0: biegnie lato. A czego spodziewać się po pogodzie dzisiaj w poniedziałek? O tym już za kilka minut w Muzycznym Radiu. Jest 6:25.
1: Muzyczne Radio. Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.

0: Jest 6:28.
1: Pogoda.
0: Od 9 do 14 stopni już na dolnośląskich termometrach, a więc całkiem ciepły poranek. Jeszcze cieplejszy będzie popołudnie z temperaturą dochodzącą do 25-26 stopni. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, a więc tutaj też optymalnie słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z różnych kierunków. Będzie ładnie, słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Wieczorem może lokalnie przybyć chmur i może pokropić. Czyste mamy powietrze przy poniedziałku na Dolnym Śląsku. Na Śnieżce aż 9 stopni na plusie i nie za mocny wiatr wiejący z prędkością do 30 km na godzinę z południowego zachodu.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: W muzycznym radiu Ray Garvey, który wczoraj kończył 53 lata.
3: Kept no secrets, she saw my strengths, told her my weakness, we were invisible.

0: nad morzem to dopiero cieplutki poranek, tam o godzinie 6 w Ustce konkretnie już było prawie 18 stopni. Pozdrowienia z gór dla wybrzeża w poniedziałek. Muzyczne radio jest 6.36.
1: Wiosna.

Poniedziałkowy poświąteczny poranek z Muzycznym Radiem. Przypominamy o zablokowanej autostradzie A4 na 52 kilometrze w kierunku Wrocławia, tuż za Krzywą. Tam doszło do kolizji, w której brał udział bus, laweta. Jezdnia jest zablokowana, poprowadzono objazdy. To 52 km A4 w kierunku Wrocławia. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.

0: reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka ZOZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Wiosna. W muzycznym radiu.

0: How Does It Feel, wyśpiewane ponad 40 lat temu przez Bernarda Sumnera z grupą New Order w piosence Blue Monday. Poniedziałek, 4 maja, jest 6:47. To była wersja Dub Dogs, Fezo i Zar.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Wiosna w najpiękniejszej swej wersji. Ciepłej, słonecznej. Za chwilę u nas w Muzycznym Radiu Horoskop.

0: Poniedziałek za 10:07.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Co tam u baranów po majówce? W pracy łatwo będzie o błędy i trudne sytuacje. Lepiej skupić się na domu i na rodzinie. Byki zaczną poważnie planować przyszłość. Im większa wiara, tym większa szansa na sukces. Bliźnięta wpadną na dobre pomysły. Mogą też liczyć na pomoc i wsparcie rodziny. Rakom dziś trudniej będzie nadrobić zaległości. Pracy będzie dużo, a po weekendzie chęci mało. Lwy będą w słabej formie emocjonalnej. Lepiej wystrzegać się dziś konfliktowych sytuacji. Panny po majówce, co tylko będą mogły, będą starały się odłożyć na potem, oby nie za dużo. Wagi rozpoczną tydzień w pozytywnej aurze, mniej będzie powodów do narzekań i niezadowolenia. Skorpiony od rana rzucą się w wir pracy, nie zawsze uda się wykonać ją sprawnie i od razu. Strzelce ostatnio mocno narozrabiały, trzeba wszystko bardzo szybko naprawić i odkręcić. Koziorożce dziś będą pod opieką planet, szczęście będzie sprzyjać m.in. w grach losowych. Wodniki będą w dobrym nastroju i obdarzone energią, coś zapragną zmienić lub ulepszyć. A ryby mogą być pewne, że ich działania zostaną dostrzeżone, a one same docenione. Co do osób urodzonych 4 maja, to lubią samotne rozmyślania, są czułe, życzliwe, a ich małżeństwo jest zwykle bardzo szczęśliwe. Zazwyczaj są wzorowymi pracownikami, ciągle poszerzającymi swoją wiedzę. Są zdecydowane, stanowcze, ale w nielicznych przypadkach zbytnio ulegają wpływom. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, szmaragd, sprzyjający znak zodiaku to waga. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Piekarza, no i Strażaka, bo dzisiaj Florian ambitny chce być nie tylko dobry, ale najlepszy. Imieniny obchodzą także Damian, społecznik, życzliwy i przychylny, oraz Monika, wrażliwa, o twórczej wyobraźni, mało oszczędna. Składamy najlepsze życzenia, pozdrawiamy. Poniedziałek, 4 dniu maja, który potrwa już prawie 15 godzin, dokładnie 14 godzin i 58 minut.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: 4 maja roku 1964, a więc 62 lata temu, w Birmingham została założona grupa rockowa The Moody Blues.

0: lexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
5: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
4: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
4: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1,000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
7: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
4: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
9: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej i szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
8: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch

0: Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena, drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
1: Oczywiście siebie na swoim torze świetnie czuł. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Jedziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
0: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wios.
1: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio w poniedziałkowy poranek, 14 minut po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Życzenia szerokości na początek. Ruszamy w drogę. Gotowi? Dzisiaj w programie bezterminowe prawo jazdy do wymiany i jeszcze jedna zmiana w naszym ustawodawstwie w wyposażeniu samochodów. Arek Włodarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: To już pewne, bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli kierowców. Choć dokumenty nie mają wpisanej daty ważności, to kluczowy jest rocznik ich wydania. Obowiązek wymiany praw jazdy bez daty ważności obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 milionów dokumentów, powiedziała dziennikarzom Dziennika.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu infrastruktury. Od tego dnia prawo jazdy straci ważność. Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 i potrwa do 2033.
1: Aktualności.
2: Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne, m.in. urzędów. Uspokaja pani Szumańska, jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek na życzenie. Pilnowanie dat jest kluczowe dla portfela. Jazda z nieważnym dokumentem po upływie terminu grozi mandatem od 1500 do nawet 30 tysięcy w przypadku skierowania sprawy do sądu oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Policja potraktuje taką sytuację jako prowadzenie bez uprawnień. Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja. Uprawnienia zostają. I jeszcze jedna zmiana w wyposażeniu samochodów. I to czekająca nas szybciej.
1: Aktualności.
2: Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa, bo o niej mowa, stanie się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli osobówek. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych, niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym. Czytamy w rządowym dokumencie, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury. Kiedy zmiany w przepisach wejdą w życie? Później do końca czerwca tego roku. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich, gdzie obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje, na przykład w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy Litwie.
1: Aktualne przepisy.
2: U nas póki co obowiązkowa jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Za ich brak grozi do 500 zł mandatu. Warto pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie kilograma zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga. A co do trójkąta, to oprócz jego posiadania trzeba wiedzieć, jak go prawidłowo ustawić, a z tym raczej jest słabo. W obszarze zabudowanym, przypomnę, trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem lub na nim na wysokości do 1 metra. Poza obszarem zabudowanym ta odległość musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem. Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek ustawić trójkąt aż 100 metrów za samochodem. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Wiosna. W muzycznym

0: Dobrze, że się nie minęli, dobrze, że się spotkali i wspólnie nagrali to nagranie. Igor Herbut, założyciel grupy Lemon, Vito Bambino i Zalia, męskie granie orkiestra 2026. Muzyczne radio na zegarach 7:20.
1: Hi, this is Meek and you're listening to my single Fabulous on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
0: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Po bardzo ładnym, ciepłym weekendzie majówkowym czas na poniedziałek, który dalej przyniesie wysokie temperatury dochodzące do 25-26 stopni. Aktualnie mamy od 12 do 14. Znów będzie bardzo ładnie, słonecznie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Wieczorem może lokalnie pokropić. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: Dzień dobry. Dzisiaj punktualnie o godzinie 9 startują matury. Tymczasem zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze znalazł się w gronie 16 szkół z całej Polski, reprezentując województwo dolnośląskie w trakcie centralnych obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
4: Uroczystość miała szczególnie doniosły charakter. W jej trakcie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przekazał przedstawicielom szkoły flagę państwową, symbol jedności, historii i tożsamości narodowej, która wcześniej powiewała nad Pałacem Prezydenckim. W skład pocztu flagowego weszli uczniowie klas czwartych Mikołaj Makowski, Aleksandra Komorowska i Seweryn Gudztwa. W zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących od wielu lat uczą się przyszli adepci wojska, straży pożarnej, a od tego roku policjanci. Udział w centralnych uroczystościach to ogromne wyróżnienie dla szkoły oraz dla uczniów klas mundurowych, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
3: Przenosimy się do Jedliny Zdroju, gdzie władze miasta podpisały umowę na gruntowną przebudowę jednego z placów zabaw. Tą z pozoru niewielką inwestycję obserwuje nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, inwestycja tylko z pozoru jest niewielka, a samo określenie remont placu zabaw może nie oddawać w pełni zakresu i znaczenia dla lokalnej społeczności. Po pierwsze, realizowana będzie w Kamieńsku, chyba najbardziej oddalonej od centrum uzdrowiska dzielnicy Jedliny Zdroju. Po drugie, to co nazywane jest właśnie placem zabaw, to tak naprawdę całkiem sprytnie pomyślany niewielki kompleks rekreacyjny.
6: Są tam podzielone strefy ze względu na wiek użytkowników. Będzie strefa dla maluszków, dla dzieciaczków starszych, a także dla młodzieży, na przykład z tyrolkami, które cieszą się dużą popularnością. Fajne też w tym obiekcie będzie to, że będą mogły korzystać z niego również dzieci, młodzież niepełnosprawna. Tam będą zainstalowane urządzenia dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Oprócz tego oczywiście będzie bezpieczna nawierzchnia.
5: To Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Tak jak powiedziałem, Kamieńsk położony jest między Wałbrzychem a Jedliną, w sporej odległości od centrum. Po zlikwidowaniu tam kilka lat temu świetlicy pod upadający plac zabaw był jedynym miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogłyby wspólnie spędzać czas. Stąd decyzja o remoncie tego właśnie miejsca.
6: Będzie wiata, no takie miejsce z ławeczkami zadaszone. Będzie także ławeczka do selfie z taką fajną, atrakcyjną ścianką, która mam nadzieję przypadnie do gustu młodzieży. Będzie tam również fragment z siłownią zewnętrzną, czyli dzieciaki starsze albo nawet osoby dorosłe, które będą chciały zadbać o sprawność ruchową, będą mogły sobie tam poćwiczyć na świeżym powietrzu.
5: Prace będą kosztowały około 600 tysięcy złotych. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
3: Na koniec zmieniamy temat. Podczas ostatniej sesji radny Adam Wierzbicki zgłosił wniosek, by miasto Legnica nie pobierało opłaty za pierwszą godzinę parkowania od kierowców posiadających legnicką kartę miejską. Wniosek jednak po namyśle wycofał.
7: Mogło być pięknie, ale nie będzie. Przynajmniej do końca przyszłego roku. Pierwsza darmowa godzina dla posiadaczy legnickiej karty miejskiej, w sumie seniorów, to byłoby coś. Jednak prezydent miasta sprawę wyprostował. Jak przyznał, chciałby wprowadzić taki zapis, jednak wiązałoby się to z podniesieniem opłaty na rzecz prywatnej firmy, która na mocy umowy zawartej za kadencji poprzedniego prezydenta zarządza legnickimi parkingami. Finał 5-letniej umowy nastąpi 31 grudnia roku 2027. Opłaty, jakie kierowcy wnoszą za korzystanie z parkingów, są podzielone pół na pół między firmę i miasto. Czyli z 3 zł za pierwszą godzinę parkowania złoty 50 zł zostaje w kasie miasta, tyle samo w kasie administratora parkingu. Roczne dochody Legnicy ze strefy płatnego parkowania to ponad 3 miliony. Po przyjęciu wniosku radnego, jakieś 1,5 miliona, mniej więcej, trzeba by było dopłacić firmie. W budżecie nie ma środków na ten cel, a takie transakcje mogłyby być interpretowane jako działanie na szkodę miasta. Nadzieja na zmiany jest jednak zawsze. Według zapowiedzi, po wygaśnięciu umowy miasto samo sobie poradzi z administrowaniem strefą płatnego parkowania. I wtedy pojawi się szansa na darmową godzinę dla kierowców z legnicką kartą miejską. W systemie LKM są podmioty, które oferują zniżki jej posiadaczom. Jednak zarządca parkingów benefitami nie jest zainteresowany. Biznes parkingowy kręci się znakomicie. Radny wycofał się ze swojej inicjatywy, bo jak to określił, wyjaśnienia i deklaracje go zadowoliły. Oby tylko do końca przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport o 8.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: No i stało się.
7: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
8: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
9: Teraz jak nowe.
8: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
10: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio za kwadrans, godzina 8.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, witam i zapraszam na informacje. 123 tysiące Polaków otrzyma w ciągu najbliższych dni wpłatę powitalną w pracowniczych planach kapitałowych. Przelewy dotrą na rachunki osób, które przystąpiły do systemu i mają w nim co najmniej 3-miesięczny staż. Tym razem grono to jest wyjątkowo duże, największe od 2,5 roku. Wpłaty powitalne w wysokości 250 zł to rodzaj państwowej premii dla tych, którzy zdecydują się oszczędzać na starość w PPK. Środki te traci się, jeśli wypłata nastąpi przed osiągnięciem określonego w ustawie wieku. W sumie na wpłaty powitalne Ministerstwo Finansów przeznaczyło tym razem ponad 30 milionów złotych. Smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne będą minimalnie droższe. Ministerstwo Kultury wciągnęło je na listę nośników, do ceny których doliczana będzie opłata reprograficzna. Jej stawka wynosi 1%, a wpływy trafiają do twórców. To rodzaj rekompensaty za fakt, że nowoczesne urządzenia pozwalają na kopiowanie utworów. Po raz ostatni listę urządzeń objętych opłatą reprograficzną aktualizowano 15 lat temu. Do dziś widniały na niej m.in. kasety VHS czy nagrywarki DVD, które praktycznie wycofane już ze sprzedaży. Nowe rozporządzenie ministerstwa wejdzie w życie w listopadzie. 8 tysięcy złotych dofinansowania będzie można już wkrótce uzyskać na przydomową instalację do gromadzenia deszczówki. Wsparcie zaoferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze przed końcem drugiego kwartału. Wysokość dotacji będzie mogła sięgnąć nawet 90% wartości inwestycji. Fundusz będzie refundował m.in. wydatki na systemy zbierające wodę z dachów, zbiorniki, studnie chłonne, oczka wodne oraz pompy i systemy nawadniania. Wszystko ma służyć temu, by woda pozostała na terenie posesji, a nie trafiła do kanalizacji. W sumie budżet programu Mikroretencja wynosi 173 miliony złotych. Pieniądze w całości pochodzą z funduszy unijnych.
1: Pora dla inwestora.
2: Kwiecień na warszawskiej giełdzie zakończył się spadkami. W piątek pod kreską finiszowały wszystkie najważniejsze indeksy. WIG 20 stracił 0,45% i ma 3488 punktów, o ponad 200 mniej niż dwa tygodnie temu. Najsłabiej radził sobie wrocławski KRUK, KGHM i Modivo zanotowały niewielkie wzrosty. Na rynku walutowym umocnienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,63 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Wiosna.

0: Drogi na gorąco.
1: Dotarła do nas ważna wiadomość z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca wypadku na 52 kilometrze, o którym już informujemy od jakiegoś czasu. To A4. Wypadek miał miejsce na drodze w kierunku Wrocławia, tuż za Krzyżową. Przez jakiś czas droga była całkowicie zablokowana, a teraz mamy informację, że zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się lewym, a więc puszczono ruch, że się tak wyrażę, w stronę Wrocławia, ale tylko jednym pasem na 52 kilometrze A4. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.

0: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: A, czyli nie dacie się już w tym momencie nabrać na to, że mamy dla was nagranie Fleetwood Mac. To Natalia Grosiak z Micromusic. Zimno, ciepło.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
5: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
6: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 72

0: zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez Cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
4: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność między innymi setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
3: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
5: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
3: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
7: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
8: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
9: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
10: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
11: Powinien być częściej?
10: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
9: Nie byłoby kolejek.
10: Nie byłoby kolejek, no.
3: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już rok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AC Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
13: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
12: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy. Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Vakif Bank, który pokonał Edza

0: Chiwash i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
1: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
0: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogačar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Z nadzieją, że wyspani, że dobrze wypoczęci, ci, którzy już lada moment, już za chwileczkę, za momencik rozpoczną maturalne zmagania 2026. Trzymamy niezmiennie kciuki, pozdrawiamy, 20 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne Radio.
0: Czwartomajowy poranek. 4 maja roku 1950 w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista, wokalista znany jako Kapitan Nemo. Z początku prowadził pierwszy soulowy polski zespół Magiczna Maszyna. Pisał piosenki m.in. dla Izabeli Trojanowskiej, a jako Kapitan Nemo wylansował takie przeboje utrzymane w stylistyce New Romantic jak SOS dla Planety czy Twoja Lorelai. On urodził się w 1950, a 10 lat później, w 1960, w Lublinie urodziła się kończąca dziś 66 lat Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim, który zadebiutował w drugiej połowie lat 70. w Opolu utworem Piechotą do lata. Wraz z grupą Baim Kozidrak nagrała wiele przebojów, z których wczoraj na przykład na życzenie słuchaczy przypomnieliśmy Białą Armię, a pod koniec lat 90. rozpoczęła solową karierę płytą Beata. Na pewno dzisiaj u nas zaśpiewa, czy solowo, czy z grupą Baim, na razie nie będę zdradzał. Być może zaśpiewa też i u nas Pia Zadora, która przyszła na świat w 1954 roku, 4 maja oczywiście. Amerykańska wokalistka, ale też aktorka polsko-włoskiego pochodzenia. A 4 maja, równe 30 lat temu, do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów dotarła ta piosenka. Fast Love George'a Michaela, singiel pochodzący z płyty Older, który przez 3 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy w Wielkiej Brytanii. Ten album był zresztą powrotem artystów po ponad 5-letniej przerwie spowodowanej prawną batalią prowadzoną przeciwko wytwórni, z którą był wcześniej związany. 4 maja, 30 lat temu, pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, Fast Love.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Teoretycznie to miał być to ładny, pogodny dzień z ewentualnymi opadami gdzieś pod jego koniec. Tymczasem na pogodowych tutaj radarach obserwujemy jakieś opady w okolicach Kowar, czyli dużo wcześniej niż się zapowiadało. Temperatura ma dochodzić do 25-26 stopni, a więc nadal bardzo ciepło. Teraz mamy od 15 do 17 stopni. Ciśnienie rośnie, wynosi 1014 hektopaskali, a słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj ze zmiennych kierunków.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
8: A dzisiaj punktualnie o godzinie 9, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczynają się matury. W całym kraju przystąpi do nich blisko 275 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Na początek pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Zapytaliśmy maturzystów z Jeleniogórskiego Żeroma o samopoczucie na krótko przed tymi poważnymi zmaganiami.
9: Wszyscy wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, jeszcze tylko można powtarzać, ale tak naprawdę jesteśmy na pewno bardzo dobrze przygotowani już teraz.
10: Ostatnie takie douczenia, ostatnie notatki z tych takich rzeczy, które najgorzej idą, ale myślę, że jakoś damy radę wszyscy.
11: Systematycznie się uczyłam, ale jeszcze jakieś ostatnie powtórki pewnie zrobię przed samą maturą.
8: Główna tura matur zaplanowana została na okres od 4 do 30 maja. Harmonogram podzielono na dwa kluczowe etapy. Zmagania w formie pisemnej potrwają od 4 do 21 maja. Część ustna będzie realizowana od 7 do 30 maja. Maturzyści zdający język polski na poziomie podstawowym spędzą dzisiaj w salach egzaminacyjnych dokładnie 240 minut, co daje pełne 4 godziny zegarowe, a my oczywiście już trzymamy kciuki.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Jak informowaliśmy, w dolnośląskich lasach z dnia na dzień robi się coraz bardziej sucho. Przykładem jest powiat bolesławiecki, gdzie podczas minionej majówki doszło do dwóch groźnych pożarów lasów w okolicach miejscowości Kozłów oraz na poligonie Świętoszowie. Spłonęło 2,5 hektara lasu, a w akcji gaśniczej brało udział 18 jednostek straży pożarnej. Jak informuje Maciej Krzak z nadleśnictwa, Bolesławiec Ściółka jest ekstremalnie sucha.
12: Sytuacja pożarowa w lasach dolnośląskich, w tym nadleśnictwo Bolesławiec, jest wyjątkowo trudna. Las dosłownie wysycha na mboczach. Młode sosny posadzone wiosną tracą kolor i elastyczność. Cieki wodne czy leśne strumienie wartko płynące jeszcze miesiąc temu w obecnej chwili są wyschnięte. Śródleśne zbiorniki nie napełniły się po zimie w takim samym stopniu jak w latach ubiegłych. W takich warunkach nawet najmniejsza iskra może przerodzić się w gwałtowny pożar. Lasy państwowe, w tym nadleśnictwo Bolesławiec, prowadzą całodzienną obserwację lasu. Zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotów. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich. Od kilku dni utrzymywany jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego i jesteśmy w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji. Apelujemy, by podczas wizyty w lesie i jego pobliżu całkowicie zrezygnować z używania otwartego ognia czy też rozpalania grilli. Jeżeli przebywając w lesie zauważycie Państwo pożar lub dym, to niezwłocznie trzeba go zgłosić na straż pożarną albo wybierając numer 112. Aby szybciej go zlokalizować, polecam użyć aplikacji MBDL. Aplikacja pozwala łatwo i szybko ustalić nasze położenie, podać współrzędne, zapisać trasę. W takich warunkach naprawdę wystarczy moment nieuwagi, by ogień wymknął się spod kontroli. Jeszcze raz w związku z tym apeluję, aby zachować się w lesie odpowiedzialnie.
8: Zmieniamy temat. Święto flagi w Legnicy było jednym z bardziej spektakularnych elementów tegorocznej majówki w mieście. Tradycyjnie setki legniczan wzięły udział w rozwinięciu ponad półkilometrowego odcinka biało-czerwonej. Był on dłuższy od zeszłorocznego o 50 metrów, informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
3: To już jest legnicka tradycja od wielu, wielu lat. Ta flaga jest najdłuższa, jaka kiedykolwiek powstała, bo co roku jest doszywana. Także w tym roku 550 metrów biało-czerwonej, a jest to idealny moment, żeby wspólnie wszyscy mogli ponieść tą biało-czerwoną flagę.
13: Jak się Panią podoba taka forma obchodzenia święta flagi?
14: Bardzo piękna, naprawdę. Kolorowo, przyjemnie, aż cieszy oko.
15: Powinno być tak co roku i tak powinno być, bo my wszyscy jesteśmy Polakami i powinniśmy to święto świętować. My Polacy jesteśmy wyróżnieni tym świętem, to jest nasze święto. I zarówno Legnica, no i bardzo dobrze, że nas wyróżnia. Wyróżnia te piękne mundury, te ludzie, którzy tu przychodzą. W tym roku pół kilometra, a w drugim roku mam nadzieję, że będzie więcej. Cieszymy się z tego, co mamy, prawda? I miejmy nadzieję, że będzie coraz bardziej się to rozwijało.
16: Co roku doszywamy 50 metrów. Paulina Maciejewska, w tamtym roku flaga miała pół kilometra, w tym roku już 550 metrów.
13: Jaki jest cel docelowo?
16: Jednoczenie Legniczan barwami narodowymi, jedność, wspólnota. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, rozwijamy tą flagę. To jest taki bardzo dumny moment, myślę, dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy.
8: A w rozwijaniu ponad półkilometrowego, dokładnie 550-metrowego odcinka flagi państwowej brał udział nasz reporter Andrzej Stefańczyk. Ja tak się zastanawiam, za 10 lat, no to będzie ponad kilometr. Ciekawe, w jakim magazynie się to wszystko później zmieści. Kolejny raport o 10.30, a przed nami prognoza pogody. Pogoda w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry, do stacji centralnej Gobor w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, słaby. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie duże. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne w miejscach, gdzie zalega śnieg. W tych miejscach należy mieć ze sobą sprzęt turystyczny górski zimowy, aby te miejsca przechodzić bezpiecznie. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki zimowe, jak i również na warunki przyrodnicze. Informacja na ten temat na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Projekt o nazwie Przebiśniegi, a piosenka nosi tytuł Egipt. Jest 8:46.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, witam i zapraszam na informacje. 123 tysiące Polaków otrzyma w ciągu najbliższych dni wpłatę powitalną w pracowniczych planach kapitałowych. Przelewy dotrą na rachunki osób, które przystąpiły do systemu i mają w nim co najmniej 3-miesięczny staż. Tym razem grono to jest wyjątkowo duże, największe od 2,5 roku. Wpłaty powitalne w wysokości 250 zł to rodzaj państwowej premii dla tych, którzy zdecydują się oszczędzać na starość w PPK. Środki te traci się, jeśli wypłata nastąpi przed osiągnięciem określonego w ustawie wieku. W sumie na wpłaty powitalne Ministerstwo Finansów przeznaczyło tym razem ponad 30 milionów złotych. Smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne będą minimalnie droższe. Ministerstwo Kultury wciągnęło je na listę nośników, do ceny których doliczana będzie opłata reprograficzna. Jej stawka wynosi 1%, a wpływy trafiają do twórców. To rodzaj rekompensaty za fakt, że nowoczesne urządzenia pozwalają na kopiowanie utworów. Po raz ostatni listę urządzeń objętych opłatą reprograficzną aktualizowano 15 lat temu. Do dziś widniały na niej m.in. kasety VHS czy nagrywarki DVD, które praktycznie wycofane już ze sprzedaży. Nowe rozporządzenie ministerstwa wejdzie w życie w listopadzie. 8 tysięcy złotych dofinansowania będzie można już wkrótce uzyskać na przydomową instalację do gromadzenia deszczówki. Wsparcie zaoferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze przed końcem drugiego kwartału. Wysokość dotacji będzie mogła sięgnąć nawet 90% wartości inwestycji. Fundusz będzie refundował m.in. wydatki na systemy zbierające wodę z dachów, zbiorniki, studnie chłonne, oczka wodne oraz pompy i systemy nawadniania. Wszystko ma służyć temu, by woda pozostała na terenie posesji, a nie trafiła do kanalizacji. W sumie budżet programu Mikroretencja wynosi 173 miliony złotych. Pieniądze w całości pochodzą z funduszy unijnych.
1: Pora dla inwestora.
2: Kwiecień na warszawskiej giełdzie zakończył się spadkami. W piątek pod kreską finiszowały wszystkie najważniejsze indeksy. WIG 20 stracił 0,45% i ma 3488 punktów, o ponad 200 mniej niż dwa tygodnie temu. Najsłabiej radził sobie wrocławski KRUK, KGHM i Modivo zanotowały niewielkie wzrosty. Na rynku walutowym umocnienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,63 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: No to bezbolesnego powrotu do pomajówkowej rzeczywistości życzę. Zbyszek Deka, na dziś to wszystko z mojej strony. Słyszymy się jutro we wtorek. Pozdrawiam. Miłego dnia.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
5: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
8: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
9: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo.

0: Connor.
1: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
0: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: To bohater i człowiek niezłomny.
0: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
3: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Koziół.
4: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
0: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnicieca po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
6: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
5: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Eriałę 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy kompety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Dzień dobry, poniedziałek, 4 maja. Kwadrans po godzinie 9.
0: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Zaczynamy od baranów. W pracy łatwo będzie o błędy i trudne sytuacje. Lepiej skupić się na domu i rodzinie. Byki zaczną poważnie planować przyszłość najbliższą wiosenno-letnią. Im większa wiara, tym większa szansa na sukces. Bliźnięta wpadną na dobre pomysły. Mogą też liczyć na pomoc i wsparcie rodziny. Rakom dziś trudniej będzie nadrobić zaległości. Pracy będzie dużo, a po weekendzie chęci mało. Lwy będą w słabej formie emocjonalnej. Lepiej wystrzegać się dziś konfliktowych sytuacji. Panny po majówce, co tylko będą mogły, będą starały się odłożyć na potem, oby nie za dużo. Wagi rozpoczną tydzień w pozytywnej aurze. Mniej będzie powodów do narzekań i niezadowolenia. Skorpiony od rana rzucą się w wir pracy. Nie zawsze da się wykonać ją sprawnie i od razu. Strzelcy ostatnio mocno narozrabiały. Trzeba wszystko bardzo szybko naprawić i odkręcić. Koziorożce dziś będą pod opieką planet. Szczęście będzie sprzyjać m.in. w grach losowych. Wodniki będą w dobrym nastroju, obdarzone energią sporą, coś zapragną zmienić lub ulepszyć. Ryby mogą być pewne, że ich działania zostaną dostrzeżone, a one same docenione. Osoby urodzone 4 maja lubią samotne rozmyślania. Są czułe, życzliwe, wrażliwe, zazwyczaj są wzorowymi pracownikami, poszerzającymi swoją wiedzę, są zdecydowane, stanowcze, ale w nielicznych przypadkach zbytnio ulegają wpływom innych ludzi. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, szparagd, sprzyjający znak zodiaku, waga. Solenizanci dzisiaj, imieniny popularne Moniki, wrażliwa o twórczej wyobraźni, ale mało oszczędna bywa, także świętuje Damian, społecznik, życzliwy, przychylny, Florian, ambitny, chce być nie tylko dobry, ale najlepszy. A dzisiaj właśnie przy imieninach Floriana mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, także pozdrawiamy wszystkich strażaków, ochotników i także tych, którzy zajmują się tą ważną dziedziną naszej ochrony zawodowo. No i trudny to czas, bo słyszycie w wiadomościach z kraju, ze świata i w naszych raportach regionalnych, że sytuacja z brakiem deszczu no jest ultra niebezpieczna, ale to się zmieni. Po najbliższe dni z ilością sporą nawet deszczu, albo inaczej, będzie padać, pojawią się burze. No i to zagrożenie pożarowe, miejmy nadzieję, się zmniejszy. Dzisiaj w ogóle przy okazji startu pomajówkowego nowego tygodnia, przy poniedziałku, akuratnie tak to wypada w tym roku, ale w 4 dniu maja przypadają święta oprócz strażaków, także Dzień Piekarza, Garncarza, Kominiarza, Hutnika, wszystkich parających się tymi zawodami pozdrawiamy. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Uwielbiam. 18 minut po 9, do 9.30 do raportu regionalnego kolejnego dzisiejszego przedpołudnia i do prognozy pogody, muzyka, zagramy, no dobrze się składa, pomimo burz, burze w zapowiedziach na najbliższe dni, może nie dzisiaj jeszcze, ale jutro, pojutrze, czwartek ma być mocno deszczowy, powolutku będziemy wam o tym opowiadać i przypominać. Oczywiście dziś i w najbliższych dniach.
2: Cześć, witajcie, tutaj Antek Smykiewicz, słuchacie Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Emocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: W ostatnich dniach o aurze mówiło się bardzo łatwo, no bo było tylko i wyłącznie pogodnie i słonecznie. No ale teraz tak nie będzie. I trochę chmur, i trochę słońca, ale też opady deszczu, chociaż dzisiaj, jeżeli już, to takie jeszcze minimalne. Ciepło cały czas. Dzisiaj w poniedziałek od 24 do 26 stopni. Zresztą teraz już mamy temperatury od 18 do 20 około stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: 9.30 minęła. Czas na raport regionalny i Jacek Rogulski.
7: Na początek bardzo ważna informacja. W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria po czeskiej stronie granicy z Saksonią szaleje poważny pożar lasu, który objął już znaczną powierzchnię. Strażacy ogłosili nadzwyczajny stan alarmowy, co pozwala na wykorzystywanie w akcji gaśniczej jednostek z całego kraju. Ten pożar pokazuje, jak niewiele trzeba teraz, by ogień w lasach szybko się rozprzestrzenił. Jest ekstremalnie sucho. Apelujemy o rozsądek podczas wycieczek do lasu, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
8: Oczywiście nie róbmy niczego, co może przyczynić się do powstania pożaru, takiego jak choćby właśnie nasi sąsiedzi południowi, strażacy z Czech gaszą Szwajcarię czeską. Duży pożar ponad 100 hektarów objął, także apeluję o rozsądek i rozwagę. W lasach jest naprawdę sucho. Jeżeli zdecydujemy się na leśną wycieczkę, to na pewno pod żadnym pozorem nie możemy rozpalać ognisk, grilli, rzucać niedopałków, papierosów w żadnych miejscach w lesie, bo to jest moment, zaraz może dojść do powstania pożaru.
9: W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali, że gdzieś widzimy jakieś zadymienie, coś, co może oznaczać drzewie pożaru, jak powinniśmy się zachować?
8: Natychmiast należy to zgłosić 998 bądź 112 i jeżeli jest możliwość, próbować ugasić to.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Podczas majowego weekendu na autostradzie A4 w pobliżu Legnicy miało miejsce niebezpieczne zdarzenie drogowe. Tylko dzięki zdecydowanej reakcji kierowcy osobówki nie doszło do tragedii. Materiał Andrzeja Pawlukiewicza.
10: Pan Tomasz jechał z rodziną ze Szczecina w okolice Lądka Zdroju. Jego uwagę zwrócił samochód ciężarowy, który jechał wężykiem, uderzając w barierki i uszkadzając oznakowanie. Widząc to, poinformował policję i próbował ostrzegać innych kierowców przed niebezpiecznym pojazdem.
11: Pierwsza reakcja to myślałem, że się może zagapił, że może gdzieś tam się spojrzał i na chwilę ten manewr taki niebezpieczny wykonał, ale jednak po chwili okazało się, że zdecydowanie wskazywało to na spożycie alkoholu, bo jeździł od pasa do pasa i zagrażał jednocześnie dla użytkowników drogi.
10: Pan Tomasz docelowo zmusił 44-letniego kierowcę tira, obywatela Ukrainy, do zjechania z drogi, zabrał mu kluczyki i czekał na przyjazd policjantów.
11: Po drodze oczywiście jadąc niszczył infrastrukturę drogową, wjeżdżając w znaki drogowe i w konsekwencji udało się, że ten tir na takiej wyboistej drodze w malutkiej miejscowości się zatrzymał i już dojeżdżając ustaliliśmy z partnerką, że zatrzymam się, ona wsiądzie za kierownicę, a ja w tym czasie pobiegnę do tego kierowcy, do kabiny, żeby w razie czego, gdyby chciał cofać, nie staranował nam samochodu, ale na szczęście akcja się powiodła pozytywnie, że udało mi się te drzwi szybko otworzyć i zabrać mu kluczyk od samochodu, no i tym samym już był ten tir w spokojnym, bezpiecznym miejscu, nie zagrażając nikomu. Niestety jednak po 2-3 minutach ten kierowca wyciągnął drugi klucz zapasowy i ponownie uruchomił go jednocześnie też ten drugi raz samochód. Musiałem ponownie interweniować, jednak tutaj już się nie obyło bez szamotaniny, bo stawił opór, ale szczęśliwie udało mi się ten kluczyk wyciągnąć, ponownie zabrać mu to siłą. Po jakichś 5 minutach przyjechała na miejsce policja i został automatycznie skuty w kajdanki, bo jednocześnie to już wskazywało ewidentnie na dosyć poważny stopień upojenia alkoholowego. Jak się okazało później, miał w wydechanym powietrzu 3 promile alkoholu, więc jest to już poważny stan.
7: Zmieniamy temat. Artyści z Polski, Niemiec, Czech i Austrii prezentowali zabytkowe instrumenty w Jeleniej Górze podczas 3. Międzynarodowego Festiwalu Katarynek. Uliczne występy wprowadziły wyjątkową muzyczną atmosferę do stolicy Karkonoszy. Napędzane ręcznie instrumenty można było usłyszeć podczas majówki na Placu Ratuszowym w Cieplicach oraz podczas koncertu w Kościele Podwyższenia Krzyża.
9: Dobry, pani jest z Krakowa?
0: Tak, z Krakowa jestem. Krakowska Katarynka. Jestem tutaj już drugi raz na festiwalu, a w sumie jestem 3. raz tutaj w tych okolicach, także 3 razy pod rząd w ciągu.
9: Jak się pani podoba atmosfera tutaj?
0: No, bardzo, bardzo fajnie. To w zeszłym roku grałam w Cieplicach, w tym roku też w Cieplicach, ale 2 lata temu tylko w Jeleniej Górze właśnie 3 dni byłam i bardzo fajnie. Zauroczyłam się już wtedy Jelenią Górą 2 lata temu, także bardzo mi się podoba. I
9: w tej Katarynce to repertuar jakiś krakowski, małopolski?
0: Mam krakowski, oczywiście, Hejno krakowski, Lajkonika, Krakowianka, także mam tutaj cały repertuar takich popularnych krakowskich przyśpiewek.
12: Jestem przeszczęśliwa, że jestem tutaj, przyjechałam.
9: A skąd pani przyjechała?
12: To znaczy tak, wcześniej mieszkałam w Jeleniej, a 26 lat jestem poza granicami kraju, czyli mieszkam w Paryżu, a dom mam w Rzeszowskim, ale tu mam rodzinę, dzieci, no i przeszczęśliwa, że mogę uczestniczyć w takim czymś, no, w tych Katarynkach i podziwiam tych państwa, którzy się tym zajmują na co dzień, jeżdżą.
9: A przy okazji widziałem, że schowała pani biało-czerwoną do plecaczka.
12: Schowałam, ponieważ w moim domu nie mam, mam nowy dom, a to drugą to dla córki.
9: Do Paryża też pojedzie?
12: Pojedzie, pojedzie.
7: Kolejny raport o 10.30, a przed nami górska prognoza pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, słaby. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie duże, w tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne w miejscach, gdzie zalega śnieg. W tych miejscach należy mieć ze sobą sprzęt turystyczny górski, zimowy, aby te miejsca przechodzić bezpiecznie. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki zimowe, jak i również na warunki przyrodnicze. Informacja na ten temat na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
15: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Wolusiak, Grupa Sudecka GOPR. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna to 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz oczywiście będzie porywisty do około 60 km na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów również przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura około 10 stopni, wiatr w czasie burz porywisty do 75-80 km na godzinę. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry i bardzo dobry, oczywiście z wyłączeniem miejsc, gdzie są prowadzone prace leśne. Dziękuję.
13: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, hi, hello. We are SNC and you are listening to Muzyczne Radio and our new single Dance.

0: reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Za 7 minut godzina 10. Majówka. Wyjątkowo krótka w tym roku i po majówce, ale mam nadzieję, że troszkę odpoczęliście, coś zobaczyliście, troszkę było spotkań, jak zawsze, narodowego sportu i nie tylko Polaków w tym czasie, czyli grillowania. Nowy tydzień na starcie już od kilku ładnych godzin. Dzisiaj Dzień Strażaków, nie dokładajmy im pracy. Wszędzie sucho, wkrótce może się to zmienić. W tym tygodniu opady deszczu i burze o różnym natężeniu w różnych dniach. Ale dzisiaj jeszcze na pewno bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Będzie o tym mowa w wiadomościach z kraju, ze świata i w raportach regionalnych będziemy również przypominać o tym, że trzeba być bardzo ostrożnym z otwartym ogniem, nie tylko na terenach leśnych.

0: Radio. Z nami nie będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
5: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
6: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
2: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
4: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
5: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
6: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
2: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
7: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
2: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
0: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kiedyś tu można było sobie zaśpiewać na przykład też się truje, bo dostał dwóje, ale no teraz dwuja to nie jest ten najgorszy stopień. Trzymamy kciuki za maturzystów i w ogóle za wszystkich, którzy powoli będą kończyć posiedzenia w szkolnych ławach, najogólniej mówiąc, i później będą myśleć już tylko o odpoczynku. 20 po 10.
1: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.
0: No i tak pięknie energii nam doda kolejny numer w poniedziałek 4 maja jeszcze w przedpołudniowym programie. Enrico plus Vaya con Dios.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Wystarczyła chwila, by dotychczasowe życie Juliusza rozsypało się jak domek z kart. Po zdarzeniu komunikacyjnym 23-letni mężczyzna był w stanie krytycznym. Miał liczne rany i złamania. Wypadek zabrał mu sprawność, samodzielność, a nawet możliwość mówienia. Teraz czeka go długa, trudna i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Juliusz do niedawna był tym, który ratował ludzkie życie. Przez kilka lat pracował jako kierowca karetki. W obecnej sytuacji konieczne jest zebranie pokaźnej ilości środków na leczenie i rehabilitację Juliusza. Jego matka pisze: proszę Was z całego serca, pomóżcie mojemu synowi. Dobro wraca. Podaje adres do wpłat. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: 10.30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Ciepło, nawet niektórym może być za gorąco, zwłaszcza, że w perspektywie może nie być wolnego i go nie ma. Czyli 24-26 stopni Celsjusza, dość pogodnie, słonecznie, ale też miejscami więcej odrobinę chmur. Trudniej im coraz bardziej będzie w najbliższych dniach mówić o pogodzie, bo będzie zmienna i będą pojawiać się opady deszczu i burze, ale też przejaśnienia, rozpogodzenia chwilę ze słońcem. Dzisiaj, jutro jeszcze ciepło, od czwartku ma być zdecydowanie chłodniej.
6: Z pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
9: Dzisiaj o godzinie 9 zaczęły się matury. Jako pierwsi uczniowie zdają pisemny język polski. Do egzaminu przystąpiło blisko 346 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Wraz z nimi egzamin zdają także abiturienci z wcześniejszych roczników. Sesja maturalnych egzaminów potrwa do 21 maja. W liceum ogólnokształcącym nr 1 w Jeleniej Górze do egzaminu maturalnego przystąpiło blisko 300 abiturientów, mówi Agnieszka Burda-Dobek, zastępca dyrektora Żeroma.
10: Prawie 300 maturzystów wstępuje do matury. Naszych tegorocznych 264. Trzymamy kciuki. Kasztany u nas jeszcze prawie nie kwitną, więc jest dobrze. Nie ma zmian. Dobrze, że jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, to nie ma jeszcze progu zdawalności 30%. Trzymamy kciuki przede wszystkim, żeby nie zjadł ich stres i trema.
9: Terminy egzaminu z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 7 do 30 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: W niedzielę uczciliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. 3 maja 1791 roku Polska stała się sercem nowoczesnej Europy. To właśnie wtedy uchwalono pierwszą na naszym kontynencie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. To święto ma wymiar szczególny, mówił podczas uroczystości na Placu Ratuszowym Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
11: Powinniśmy szanować naszą konstytucję właśnie biorąc pod uwagę to, że ona pokazywała nam, w jakim kierunku powinna iść demokracja, w jakim kierunku powinien iść naród polski, biorąc pod uwagę, że wtedy była jeszcze pańszczyzna. I mam nadzieję, że ta lekcja Konstytucji 3 maja, chociaż ona krótko obowiązywała, bo tylko około 14 miesięcy, ale później jak w 1918 roku wolność odzyskaliśmy, też nam pokazywała, w jakim kierunku powinna powinniśmy iść i na bazie Konstytucji 3 maja powstawały następne konstytucje.
4: Byliśmy w pewnym momencie, mając wielkie kłopoty narodowe, zdecydowaliśmy się na rzut na taśmę.
9: Marcin Zawiła, senator RP.
4: Na zbudowę Konstytucji, czyli nadanie praw większej ilości osób i ograniczenie praw władcy, ale przede wszystkim przygotowanie silnego państwa. Silnego państwa z wojskiem, z podatkami, no, zerwanie z tą niedobrą tradycją złotej wolności szlacheckiej. No ale też świat się zmienia i trzeba umieć za nim nadążyć. I myślę, że to jest ta lekcja z Konstytucji, którą no, powinniśmy odrabiać.
10: Święto Konstytucji 3 maja jest świętem nas jako narodu, ponieważ po raz pierwszy naród polski stał się narodem polskim, a nie naród jako tylko i wyłącznie szlachta. Więc wszyscy jesteśmy jednym narodem, narodem polskim i to jest najważniejsze.
9: Na koniec zmieniamy temat. 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy, rozwój pasiek edukacyjnych i działania na rzecz bioróżnorodności. Tyle samorząd województwa dolnośląskiego chce przeznaczyć na kontynuację programu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
12: Jednym z jego głównych elementów jest zakup tak zwanego ciasta pszczelego, które wspiera rozwój rodzin pszczelich w okresach niedoboru. W ubiegłym roku do pszczelarzy trafiło około 80 ton preparatu. W tym roku potrzeby są większe. Zgłoszenia dotyczą blisko 90 ton. To pokazuje, że program trafia w realne potrzeby środowiska. Ciasto pszczele pozwala utrzymać ciągłość rozwoju rodzin pszczelich nawet w trudniejszych momentach sezonu. Dzięki temu pszczoły są gotowe do pracy, gdy pojawią się kolejne tak zwane pożytki. Program to wsparcie, ale także rozwój infrastruktury edukacyjnej. W ubiegłym roku powstały 3 pasieki edukacyjne, w tym roku ich liczba wzrośnie do 6. Jedna z nowych pasiek powstanie w Górach Izerskich w połączeniu z edukacją przyrodniczą, turystyką i astronomią. W dzień nauka o roli pszczół w ekosystemie, w nocy o gwiazdach. Wszystko w sąsiedztwie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Nowa pasieka edukacyjna powstanie także w gminie Lądek-Zdrój. Samorząd kontynuuje nasadzenia drzew miododajnych finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Powiaty i gminy mogą ubiegać się o środki na ten cel, a dzięki programowi na Dolnym Śląsku posadzono już ponad 10 tysięcy drzew. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu już po południu. Zapraszam.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Już prawie za kwadrans, godzina 11, najwyższy czas na prezentację utworu, który dzisiaj będzie towarzyszył nam przez cały dzień. Promujemy nowy singiel od duetu Ian Storm, Lucas Estrada, Solo.

0: Coś na uspokojenie. Outlandish, nieśmiertelna Aisha.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
0: 10 minut dzieli nas od godziny 11. Wiadomości przed nami, ale zanim to m.in. Szangaj, jeszcze Andrzej Piaseczny. Od dawno pana nie było. Chcieć i już. Oj, żeby tak zawsze było. Lucino teraz, My Whole Life. Muzyczne radio w poniedziałek, 4 maja.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów.

0: Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą stuprocentowe. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
2: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
3: Tak jest.
2: I tylko tyle.
4: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
5: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
6: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
7: To były wiadomości.
8: Muzyczne radio.
7: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Już 20 minut temu wystartowaliśmy z naszym południowym pasmem największe hity wszechczasów z różnych epok, dekad muzycznych i oczywiście z różnych kontynentów, z różnych państw świata, śpiewanych w różnych językach, także w naszym ulubionym, ukochanym ojczystym. Tutaj także przypominamy te największe przeboje muzyki popowej, rozrywkowej, rockowej. Kocham cię, kochanie moje, za nami, przed nami. Give me time to... Blue Lagoon i ich wersja Do You Really Want To Hurt Me. I na myśl już przychodzą pewnie takie klimaty jak wakacje, lato, jeszcze trochę cierpliwości. Póki co mamy piękną wiosnę. Poniedziałek, 4 maja.

0: niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: Yellow, Call It Love. Wkrótce u nas prognoza pogody, ale zanim to będzie jeszcze pani Beata z grupą Baim, wcześniej jednak mamy dla was informację z dolnośląskich dróg.
1: Drogi na gorąco.
0: 94 Wrocław, wylot na Siechnicę w miejscowości Radwadnice. Mamy tam dość poważne zdarzenie. Jeżeli dobrze pamiętam, to zdarzenie osobówki z ciężarówką. Na miejsce jadą już i są częściowo służby. Ruch w tym miejscu na 94. Wylot z Wrocławia w stronę Siechnic jest ze sporymi utrudnieniami. Dziękujemy za sugestie, informacje i podpowiedzi od naszych kolegów korzystających z Zello. Kanał między innymi Wrocław 112.4.pl, jeżeli dobrze mówię. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Wrocław 112.4.pl i wiele, wiele innych kanałów takich, które umiejscowiają zdarzenia na Dolnym Śląsku, pomagają w poruszaniu się. Za chwilę u nas myśli i słowa.
1: Drogi na gorąco.
0: Dzisiaj Beata Kozidrak kończy 66 lat.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogoda.
8: Trochę słońca, trochę chmur i jeden mianownik, czyli ciepło, nawet na którym może być bardzo ciepło. Temperatury maksymalne 24-26 stopni Celsjusza, dzisiaj na Dolnym Śląsku. Zapowiedź na najbliższe dni większej liczby chmur i momentów z opadami deszczu i burzami. Tak będzie we wtorek, w środę, ale wciąż będzie wtedy bardzo ciepło, bo temperatury będą powyżej 20 stopni Celsjusza. Zmiana dopiero większa w czwartek. W chłodny front, do tego dość intensywne opady deszczu. A jutro, pojutrze głównie, no i część prognoz także na dziś mówi o burzach, ale dzisiaj chyba raczej nas ominą. Choć możemy się ich spodziewać według niektórych zapowiedzi, jak już mówiłem. Jutro i na pojutrze raczej burze nas nie ominą. O tym będziemy informować we wtorek i w środę na bieżąco.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio.

0: Klasyczne Radio. Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: Za 14 minut godzina 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj zagramy dla was numer, który nosi tytuł Solo. Już za chwilę go zaprezentujemy. Gdzieś tutaj nam te maszyny nagrające zasłoniły widok na solo, ale to nic. Za chwilę ten numer się u nas pojawi. Jeszcze chwila cierpliwości.
1: Muzyczne radio.

0: klasyczny numer elektryków. Here is the news. Wiadomości już za 3 minuty w samo południe. Te kolejne.
1: Cześć, tu Marlen, czyli Maria Niklińska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
6: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Termy.

0: No spokojnie, w sensie opolski się nie stresuje akurat, tutaj kortyzol niski.
1: A jak spędziłaś ostatnie dni, to była intensywna nauka czy odpoczynek?
0: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
1: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
0: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
2: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
3: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
4: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
3: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na 3. miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
5: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest 3. mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
3: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
6: To były wiadomości radio. To były wiadomości.
7: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.
8: Time to wake up.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Kwadrans po godzinie 12. Niezmiennie dzisiaj od rana płyną życzenia i słowa jak najmniejszej liczby wyjazdów i akcji do strażaków. Święto państwowe, Dzień Strażaka w naszym kraju od 2002 roku. Dzień także hutnika, kominiarza, garncarza i piekarza.

0: Zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Wkrótce u nas pierwszy popołudniowy raport regionalny. Początek maja, czas matur. Wkrótce będą podsumowania egzaminu dzisiejszego, egzaminu z języka polskiego. O tym będzie w popołudniowych raportach regionalnych po 13:30.

0: Jeden z najlepszych okresów działalności Budki Suflera, lata 90. lub ten kolejny bieg, kiedy włączyli po wielkich sukcesach z lat 80. Piąty bieg, tak się zasłuchaliśmy, a tu już minęła 12:30. Czas na raport regionalny już za chwilę u nas.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Ciepły poniedziałek, temperatury maksymalne wysokie 24-26 stopni. Gdzieniegdzie trochę więcej chmur. I możliwe niewielkie jakieś przelotne opady deszczu. Temperatury już w tej chwili wysokie, 21-22 stopnie w kotlinach górskich, na nizinach 23-24 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: Dzisiaj punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego egzaminu maturalnego, którym jest język polski na poziomie podstawowym, pisemny język polski. To właśnie ten przedmiot otwiera maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie. Na przykład w powiecie bolesławieckim do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło ponad 620 tegorocznych abiturientów.
9: To są tylko i wyłącznie absolwenci tegoroczni i naszych szkół, więc na pewno zdających egzamin będzie więcej, gdyż zostaną do nas też przypisani z innych szkół, bądź też ci, którym się nie udało to w poprzednich latach. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Bolesławcu. Najwięcej takich uczniów zdaje w pierwszym liceum ogólnokształcących ponad 180, w drugim liceum prawie 140 i w zespole szkół elektronicznych 107.
10: Czy są uczniowie, którzy nie podchodzą do matury?
9: Są tacy uczniowie. Niestety uważam, że ich poziom wiedzy jest zbyt mały, żeby podejść do tej matury. Być może podejdą w roku kolejnym, tak deklarują.
10: Czwarty, piąty, szósty to jest język polski, matematyka, język obcy i dalej?
9: I dalej. Do 21 maja powinny się odbyć wszystkie egzaminy pisemne, natomiast do końca maja wszystkie egzaminy ustne. Więc w zależności od tego, jakie egzaminy w której szkole będą zdawane przez uczniów, taki będzie rozkład tych terminów egzaminów.
10: Jakich wyników się spodziewacie?
9: No najlepszych oczywiście.
10: Patrząc na poprzednie lata, ta średnia jest dość wysoka.
9: Zawsze powiat bolesławiecki był w czołówce. Co prawda czasami szkoły, które są szkołami dla dorosłych, te wyniki mają troszeczkę niższe, a jakby w systemie ogólnym, w klasyfikacji ogólnej łączymy się i liczeni jesteśmy razem dla kuratorium na przykład oświaty. Natomiast wiemy, że nasze bolesławieckie szkoły napiszą jak zwykle bardzo dobrze.
10: Czy to potem przekłada się na liczbę chętnych ewentualnie uczniów, absolwentów klas ósmych na to, żeby chodzić do waszych szkół?
9: Na pewno tak. Dlatego wiemy już, choć co roku jest to troszkę inaczej. W tamtym roku mieliśmy bardzo duży nabór i bardzo duże obłożenie w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Natomiast w zespół szkół elektronicznych to tak naprawdę od kilku lat. Tam jest kilka osób na jedno miejsce. No i w tych dwóch szkołach rzeczywiście te egzaminy są zdawane bardzo dobrze. Choć nie mówię, bo różnice pomiędzy szkołami są bardzo niewielkie, kilkuprocentowe, więc tak naprawdę zdawalność wszędzie jest duża.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Artyści z Polski, Niemiec, Czech i Austrii prezentowali zabytkowe instrumenty podczas trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Katarynek w Jeleniej Górze. Przez trzy dni majowego weekendu uliczne występy wprowadzały wyjątkową atmosferę do stolicy Karkonoszy. Napędzane ręcznie instrumenty można było usłyszeć na Placu Ratuszowym w Cieplicach oraz podczas koncertu w Kościele Podwyższenia Krzyża.
11: Dzień dobry.
3: dobry, pani jest z Krakowa?
11: Tak, z Krakowa jestem. Krakowska Katarynka. Jestem tutaj już drugi raz na festiwalu, a w sumie jestem trzeci raz tutaj w tych okolicach, także trzy razy pod rząd.
3: Jak się pani podoba atmosfera tutaj?
11: No, bardzo, bardzo fajnie. To w zeszłym roku grałam w Cieplicach, w tym roku też w Cieplicach, ale dwa lata temu tylko w Jeleniej Górze, właśnie 3 dni byłam i bardzo fajnie. Zauroczyłam się już wtedy Jelenią Górą 2 lata temu, także bardzo mi się podoba. I
3: a w tej Katarynce to repertuar jakiś krakowski, małopolski?
11: Mam, krakowski oczywiście, hejno krakowski, lajkonika, krakowianka, także mam tutaj cały repertuar takich popularnych krakowskich przyśpiewek.
12: Jestem przeszczęśliwa, że jestem tutaj, przyjechałam.
3: A skąd pani przyjechała?
12: To znaczy tak, wcześniej mieszkałam w Jeleniej, a 26 lat jestem poza granicami kraju, czyli mieszkam w Paryżu. A dom mam w Rzeszowskim, ale tu mam rodzinę, dzieci, no i przeszczęśliwa, że mogę uczestniczyć w takim czymś, no, w tych Katarynkach i podziwiam tych państwa, którzy się tym zajmują na co dzień, jeżdżą.
3: A przy okazji widziałem, że schowała pani biało-czerwoną do plecaczka.
12: Schowałam, ponieważ w moim domu nie mam, mam nowy dom, a to drugą to dla córki.
3: Do Paryża też pojedzie?
12: Pojedzie, pojedzie.
8: Za nami majowy weekend, a więc czas na podsumowania. Długi weekend dla mieszkańców był czasem wypoczynku, natomiast dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, informuje podinspektor Edyta Bagrowska.
13: W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo posiadał on narkotyki w samochodzie oraz miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. W tym okresie doszło do 1 wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 maja na ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący pojazdem marki Audi potrącił 16-letniego mieszkańca Gdańska. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Ponadto policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali 2 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymali także ponad 20 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym pojazdów. W trakcie działań ukarali blisko 80 kierujących za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
8: Na kolejny raport zapraszamy o 13.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Największe hity wszechczasów. Pasuje idealnie. Simple Red Stars. Za 20 minut minie 13. Muzyczne Radio w poniedziałek, 4 maja.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
16: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Ian Storm, Lukas Estrada, ponownie do usłyszenia za niecałą godzinkę, ale ten numer przedstawi już Patryk Łasica, który solo za chwilę w studiu. No nie do końca, bo będzie ekipa przygotowująca wiadomości, między innymi te z regionu. Najbliższy raport 13.30. Niezapomniane hity wszechczasów, jeszcze Dani przed nami i pan Ryszard z Dziewczyny lubią brąz. Trzymajcie się, udanego popołudnia i fajnego wieczorku. Arek Wodarski, dziękuję.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
5: Na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni, tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
4: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
6: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
4: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla

0: Mówią meteorolodzy, to za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
1: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie,

0: nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: fuka i zaliano i wszystko znika przy tobie.
1: Muzyczne radio.
0: Czwarty dzień maja, poniedziałek. Niby zwyczajny, ale jednak nadzwyczajny dla wszystkich maturzystów. Niedawno zakończył się egzamin z języka polskiego. No i myślę, że jeśli słuchają nas maturzyści, to się zgodzicie, że strach ma największe oczy. Kolejne egzaminy będą już zdecydowanie bardziej przystępne. Ja was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, mamy 16 minut po godzinie 13. A oprócz maturzystów swój szczególny dzień mają także strażacy. Pozdrawiamy was, panowie, ale nie tylko strażacy, bo także hutnicy, piekarze, kominiarze i garncarze. Także naprawdę spora grupa nam się zrobiła. Jeśli ktoś z was przedłużył sobie majówkę i świętuje, to oczywiście będziemy razem z wami, a mamy naprawdę wiele ciekawych numerów w zanadrzu, ale nie tylko muzyka pojawi się w najbliższym czasie, tak jak teraz przed nami.
1: Muzyczne radio. Muzyczne niespodzianki i zaskakujące duety, a przy okazji debiutanci, na których warto zwrócić uwagę. O tym i nie tylko o tym tu i teraz w Music News, Tomek Dudkiewicz. Witam i zapraszam. Katy Perry przygotowała niespodziankę dla swoich fanów. Jej trasa koncertowa Lifetime Tour doczeka się filmowej wersji. Produkcja The Lifetime Tour Live in Paris będzie miała premierę 8 czerwca podczas festiwalu Tribeca Film Festival 2026. Film powstał na bazie koncertów, które Katy zagrała w Paryżu jesienią ubiegłego roku. Produkcja uchwyciła elektryzujące i imersyjne doświadczenie koncertowe Katy Perry, łącząc potężne występy, ekscytującą realizację zdjęć i intymne momenty, aby przenieść widzów do spektakularnego świata tej kreatywnej artystki. Trasa Lifetime Tour trwała ponad 7 miesięcy i objęła Azję, Australię, Europę, Amerykę Północną i Południową. Sprzedano ponad 1 000 000 biletów, a przychody przekroczyły 134 miliony dolarów. Koncerty promowały album 143 z 2024 roku. Tymczasem świat popu znów żyje głośną współpracą. Sabrina Carpenter oraz Madonna ogłosiły wspólny utwór, który ma ukazać się pod tytułem Bring Your Love. Zapowiedź natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. Artystki poinformowały o premierze singla w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie w czarno-białej stylistyce. Nowa piosenka znajdzie się na nadchodzącym albumie Madonny zatytułowanym Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na lipiec. Współpraca Madonny i Sabriny jest symbolem połączenia dwóch generacji muzyki pop. Madonna od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej, podczas gdy Sabrina Carpenter dynamicznie buduje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Ich wspólne wystąpienie na festiwalu Coachella, gdzie wykonały klasyczne hity Vogue i Like a Prayer, było pierwszym sygnałem, że artystki planują coś większego. Music News. Na koniec debiutanci z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Sats Mai z singlem Lustro zapowiadają nowy album Komercja. Ich debiutancki album Bunt został doceniony przez słuchaczy i branżę, która nagrodziła zespół nominacją do Nagrody Fryderyki w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. To pierwszy singiel z nadchodzącego drugiego albumu zespołu, a w dniu premiery zespół zagra go w programie Must Be The Music. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka premier. Re-Up z nagraniem Watch My Heart Go. Somp z nową produkcją Potential i Topic w towarzystwie Becky G piosenki Sorry Papi. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do was niebawem. Do usłyszenia. Muzyczne radio.
0: Tomkowi dziękujemy, no i jak zawsze o tej porze w formie muzycznego deseru serwujemy wam zupełną nowość, a dziś odwiedzać będzie nas bardzo ciekawe duo Glockenbach i Sam Harper, przed nami Lost.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: dla ciebie.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
4: Minęła godzina 13.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Miało być w większości pochmurnie, no i co prawda zachmurzenie jest, ale na ilość słońca, myślę, nie ma co narzekać. Termometry wskazują średnio 23 stopnie w cieniu. W przeciągu godziny zyskamy jeszcze 2 dodatkowe stopnie, no i będzie to prognozowane dzisiejsze maksimum. Wiatr północny, porywy do 4 metrów na sekundę. Ciśnienie kontynuuje trend spadkowy, który rozpoczął się w sobotę na barometrach 1013 hektopaskali i taka tendencja się utrzyma. Niska wilgotność.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A przed nami raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
7: Dzień dobry. Wałbrzych. 2 groźne pożary lasu. Straty są liczone w milionach. Od tej informacji rozpoczynamy te doniesienia. Dziś już kilkukrotnie informowaliśmy o katastrofalnej wręcz suszy panującej w lasach. Tylko w 2 ostatnie weekendy w okolicach Wałbrzycha strażacy walczyli z 2 naprawdę groźnymi pożarami. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
8: Tak, w długi weekend paliła się ściółka i drzewa na szczycie Mniszka, wznoszącej się na ponad 700 metrów nad poziom morza góry w Boguszowie Gorcach. Tam z ogniem walczyło 8 jednostek straży pożarnej. I to właśnie fakt, że teren w okolicach Wałbrzycha jest tak trudno dostępny, sprawia, że takie właśnie pożary są wyjątkowo niebezpieczne i trudne do ugaszenia.
9: Jeżeli chodzi o to nasze ukształtowanie terenu na terenie powiatu wałbrzyskiego, no to bardzo często wymaga ono bardzo skomplikowanych działań, jeżeli chodzi o dostarczenie tam wody, tak? Bo ono często występuje gdzieś na zboczach, na stromych zboczach gór, na szczytach tych gór. Te drogi pożarowe w lasach, dojazdy pożarowe, one są wykonane, umożliwiają dojazd, ale nie w każde miejsce, tak? Więc bardzo często to wymaga też użycia dużej ilości sprzętu, dużej ilości ludzi do tego, żeby te długie linie w trudnych warunkach rozwijać.
8: Powiedział Michał Kozioł, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Dużo większy pożar miał miejsce tydzień wcześniej, też na samym szczycie, tym razem góry Małosz w Wiedlinie Zdroju. Tam pożar gasiło i dogaszało kilkudziesięciu strażaków przez 2 dni.
10: Na miejscu około 10 jednostek i państwowej, i ochotniczych straży pożarnych, ale też i 2 śmigłowce i samolot gaśnicze, więc to, co było zaangażowane ze strony nadleśnictwa, a bardziej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Oni dysponują teraz też i samolotami, i śmigłowcami, które mają zakontraktowane na sezon właśnie palności lasów.
8: A to już starszy kapitan Tomasz Kwiatkowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Wałbrzychu. Dla zobrazowania kosztów takiej akcji warto podkreślić, że Lasy Państwowe na zabezpieczenie lotnicze pożarów lasów w górach wydają rocznie 25 milionów złotych. Z koszty spalonego młodego lasu dopiero są szacowane. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Święto flagi w Legnicy było jednym z bardziej spektakularnych elementów tegorocznej majówki w mieście. Tradycyjnie setki legniczan wzięło udział w rozwinięciu ponad półkilometrowego odcinka biało-czerwonej. Był on dłuższy od zeszłorocznego o 50 metrów, informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
0: To już jest legnicka tradycja od wielu, wielu lat. Ta flaga jest najdłuższa, jaka kiedykolwiek powstała, bo co roku jest doszywana. Także w tym roku 550 metrów biało-czerwonej, a jest to idealny moment, żeby wspólnie wszyscy mogli ponieść tą biało-czerwoną flagę.
11: Jak się Panią podoba taka forma obchodzenia święta flagi?
12: Bardzo piękna, naprawdę. Kolorowo, przyjemnie, aż cieszy oko.
13: Powinno być tak co roku i tak powinno być, bo my wszyscy jesteśmy Polakami i powinniśmy to święto świętować. My Polacy jesteśmy wyróżnieni tym świętem. To jest nasze święto i zarówno Legnica, no i bardzo dobrze, że nas wyróżnia. Wyróżnia te piękne mundury, te ludzie, którzy tu przychodzą. W tym roku pół kilometra, a w drugim roku mam nadzieję, że będzie więcej. Cieszymy się z tego, co mamy, prawda? I miejmy nadzieję, że będzie coraz bardziej się to rozwijało.
14: Co roku doszywamy 50 metrów. Paulina Maciejewska, w tamtym roku flaga miała pół kilometra, w tym roku już 550 metrów.
15: Jaki jest cel docelowo?
14: Jednoczenie Legniczan barwami narodowymi, jedność, wspólnota. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, rozwijamy tą flagę. To jest taki bardzo dumny moment, myślę, dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy.
7: Na koniec groźne potrącenie dwóch kobiet na ulicy Krupińskiego w Lubinie. Kierujący z kodą uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Obie lubinianki trafiły do szpitala, relacjonuje Sylwia Serafin z tamtejszej policji.
16: Na interwencję pierwsi dotarli policjanci Wydziału Prewencji, zastając dwie potrącone kobiety w wieku 54 i 56 lat, które wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej. Mundurowi udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej i monitorowali ich funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Kolejne patrole równolegle wykonywały czynności zmierzające do ustalenia sprawcy oraz przebiegu zdarzenia. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że kierujący pojazdem marki Skoda nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, najeżdżając na dwie piesze kobiety, a następnie uderzył w mur wiaty od śmietnika, po czym oddalił się z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Przy porzuconym samochodzie policjanci zastali pasażera auta, którego świadkowie wskazali jako uczestnika wypadku. 20-letni mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, nie potrafił wskazać danych kierującego. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne poszukiwania sprawcy oraz sprawdzili zapisy monitoringu miejskiego. Przesłuchali świadków zdarzenia. Ustalili możliwe miejsce przebywania podejrzanego, jednak okazało się, że od dłuższego czasu nie przebywał pod tym adresem. Determinacja policjantów, wymiana informacji z dyżurnym i rozpoznanie w terenie doprowadziły funkcjonariuszy do podejrzanego, którym okazał się 21-letni mieszkaniec Lubina. Został zatrzymany na osiedlu przy lesie, był nietrzeźwy, wydmuchał 1,2 promila alkoholu. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.
7: Dziękuję. W tym raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnię oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: właśnie nas.
1: Muzyczne radio.
2: Tak czy siak, Dominika Kwiatkowska, no i utwór w towarzystwie, którego żegnaliśmy ubiegłoroczne lato, no a za moment przywitamy tegoroczne, rekordowo gorące według przewidywań synoptyków. Dużo szybciej natomiast przywitamy dwóch genialnych producentów. Będzie to Ian Storm, który pochodzi z Holandii, i szwedzki mistrz chillhouse'u Lukas Estrada. Panowie tej wiosny postawili na hymn niezależności, no i tak oto powstało solo. Utwór w ubiegłym tygodniu pojawił się na Hit Planecie, a dziś pojawiać się będzie u nas co godzinę.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł i 49 groszy. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7 zł i 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
7: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
8: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
6: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
10: To przestępstwo ma charakter masowy.
9: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
11: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
9: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
10: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
9: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
6: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.

0: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Time, Biała Armia, no i oczywiście Beata Kozidrak.
1: Muzyczne radio.
0: Przypadkowo, bo właśnie Beata Kozidrak dziś świętuje swoje 66. urodziny. Przesyłamy najlepsze życzenia. Mamy 16 minut po godzinie 14, no i teraz czas na utwór i głos, w którym można się dosłownie zgubić. Singiel nazywa się Lost, a zaśpiewa dla nas Sam Harper w towarzystwie kolektywu Glockenbach. No i nie wiem, czy wiecie, ale ich nazwa pochodzi od jednej z najbardziej tętniących życiem artystycznych dzielnic Monachium. No, teraz już na pewno wiecie. No i to pochodzenie zdecydowanie słychać w tym utworze.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Wystarczyła chwila, by dotychczasowe życie Juliusza rozsypało się jak domek z kart. Po zdarzeniu komunikacyjnym 23-letni mężczyzna był w stanie krytycznym. Miał liczne rany i złamania. Wypadek zabrał mu sprawność, samodzielność, a nawet możliwość mówienia. Teraz czeka go długa, trudna i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Juliusz do niedawna był tym, który ratował ludzkie życie. Przez kilka lat pracował jako kierowca karetki. W obecnej sytuacji konieczne jest zebranie pokaźnej ilości środków na leczenie i rehabilitację Juliusza. Jego matka pisze: proszę Was z całego serca, pomóżcie mojemu synowi. Dobro wraca. Podaje adres do wpłat. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna.
7: Minęła godzina 14.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Zaledwie jeden stopień dzieli nas od dzisiejszej temperatury maksymalnej, która wynosić będzie 25 stopni w cieniu. Najchłodniej jest obecnie na Przedgórzu i w górach od 17 do 20 na plusie, najcieplej na nizinach. Na niebie można zauważyć dość sporo chmur, które w tym tygodniu z nami pozostaną, ale nie zwiastują na opadów atmosferycznych, przynajmniej dziś i jutro, to wynika z prognoz. Wiatr północny niemalże nieobecny, porywy do 4 metrów na sekundę i spadające ciśnienie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
6: Kłodzko chcą referendum w sprawie odwołania burmistrza, Mirski rewitalizacja miejskiej Starówki. W tym raporcie pojawimy się także w Legnicy, na osiedlu Sienkiewicza, gdzie pięknie nazwane ulice są do poprawki. Szczegóły za moment. Zapraszam. Posłowie i politycy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kłodzkiego chcą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Kłodzka Michała Piszki. Chodzi o pojawiające się od kilku tygodni screeny z jego rzekomych rozmów z komendantem Straży Miejskiej czy strażakami OSP. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, ja na początek wyjaśnię, że od kilku tygodni jedna z redakcji systematycznie publikuje screeny i nagrania audio mające być rzekomymi rozmowami burmistrza Piszki z komendantem Straży Miejskiej. Rozmowy pełne są wulgaryzmów i zwrotów uważanych za pogardliwe. Burmistrz Piszko częściowo potwierdza kontekst i fakt takich rozmów, twierdzi jednak, że ich treść to w dużej mierze dzieło sztucznej inteligencji.
12: Wiele z tych nagrań jest po prostu zmanipulowanych. Ja tak nie mówiłem, jest to po prostu czysta podróbka, ale niech to określą odpowiednie instytucje, odpowiedni biegli i odpowiednie służby.
11: To właśnie burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Takim twierdzeniom nie dają wiary jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzą, że treści rozmów dyskwalifikują Michała Piszko jako burmistrza i namawiają do referendum w sprawie jego odwołania.
13: Ja uważam, że w Kłodzku jest czas na zmiany i społeczeństwo powinno zawiązać taką grupę. Powinny się znaleźć osoby, którym leży na sercu dobro Kłodzka, wizerunek Kłodzka, i o tym powinniśmy zacząć szerzej rozmawiać.
4: My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gotowi pomóc społecznemu komitetowi, który by zawiązał się w tej sprawie, zebrać podpisy, choć oczywiście to będzie zadanie niezwykle trudne, ale deklarujemy pełną gotowość razem z radnymi do tego, aby takie działania podjąć.
11: A to już Marcin Gwóźdź i Grzegorz Macko, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa publikacji rzekomych rozmów burmistrza trafiła do prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sam burmistrz. Zapowiada też podjęcie kroków prawnych w sprawie redakcji publikującej i przypisującej mu padające tam słowa. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Rynek w Mirsku odzyskuje dawny blask. Właśnie trwa pierwszy etap rewitalizacji płyty Starówki. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych, mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Mirska.
14: To będzie jakieś około 80% powierzchni rynku. Generalnie będziemy mieli kosteczkę zamiast asfaltu, będziemy mieli trochę więcej zieleni, będziemy mieli trochę więcej miejsca wypoczynku. Część rynku zostanie wyłączona z jazdy, więc kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu, ale ma to wszystko służyć przede wszystkim mieszkańcom i odwiedzających nas turystów. Rewitalizacja potrwa do końca roku. Wartość tego zadania to jest 6 milionów złotych, z czego 5 milionów to są środki europejskie.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Goździkowa, Rumiankowa, Fiołkowa i Aleja Czerwonych Maków w Legnicy to nazwy, które zobowiązują. Są bardzo ładne.
15: Jednak na osiedlu Sienkiewicza w Legnicy same ładne nazwy ulic nie wystarczą. Mają być porządnie wykonane. Tymczasem trafiły do poprawki. Miasto wyznaczyło termin do wywiązania się z umowy i przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych nawierzchni przez jej wykonawcę. Ulice, które zostały odebrane 10 listopada 2021 roku, obecnie wymagają interwencji wykonawcy, który ma czas na wykonanie prac do końca maja tego roku. Pierwsze pismo w tej sprawie zostało skierowane do firmy 27 lutego. Naprawy nie ruszyły, więc miasto 20 kwietnia ponowiło wezwanie. Naprawy mają zostać wykonane w ramach gwarancji bez kosztów dla miasta. Miasto oczekuje realizacji zapisów umowy i usunięcia usterek bez obciążania budżetu samorządu, czyli pani, pana i mojego. Termin do końca maja ma zakończyć sprawę, a wykonawca powinien w tym czasie doprowadzić wskazane odcinki dróg do właściwego stanu. Powinien. Czy to coś znaczy? Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Chłopak z sąsiedztwa albo Arek Kusowski.
1: Muzyczne radio.
0: Jednocześnie jego wielki przebój sprzed 2 lat. Na chwilę obecną artysta pracuje w ciszy nad nowym materiałem. Jeśli takowy się pojawi, to na pewno pojawi się u was, u nas, u was również, także pozostańcie w pełnej gotowości. No i teraz mamy także moment idealny na to, aby sięgnąć po jedną z pozycji, która zawitała na półkę muzycznego radia z premierami. No i będzie to solo, a odpowiadają za nią Lucas Estrada i Ian Storm. Dwie ikony sceny EDM, jedna ze Szwecji, ze Szwajcarii, druga z Holandii. No i zapytacie, co wyszło z tego połączenia? Posłuchajcie, bo na pewno nie będzie to ser szwajcarski.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska, 7-latek, poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec 7-latka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce cen benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To

0: planowe nasadzenia.
1: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
2: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
1: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas

0: znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie paliwa podrożeją lub drożeją cały czas. Nowe odcinkowe pomiary prędkości na dolnośląskim odcinku A4 i targi motoryzacyjne w Pekinie już za nami. Gotowi? To możemy ruszać w drogę.
0: Autoradio.
1: Burzliwa zmienność na rynku paliw utrudnia prognozowanie cen, ale ostatnio naszym udziałem jest trend zwyżkowy. W tym tygodniu analitycy e-petrol.pl wskazują ceny w przedziale 6,44-6,59 za litr, co wskazuje na wyraźną perspektywę w górę. Olej napędowy 7,29-7,45 za litr, a więc zmiana także na plus. Autogaz pozostaje zdecydowanie najtańszym paliwem z prognozą cen w przedziale 3,69-3,78 za litr, co daje nam perspektywę spadkową dla jego użytkowników i to mimo nieuwzględnienia tego paliwa w pakiecie CPN. Teraz nowe odcinkowe pomiary prędkości na A4.
0: Aktualności.
1: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Canard poinformowała, że od minionego czwartku 30 kwietnia działa nowy OPP na autostradzie A4. To newralgiczny, choć trochę zapomniany fragment trasy z Wrocławia w kierunku granicy z Niemcami do węzła Krzyżowa, czyli miejsca rozwidlenia A4 do przejścia granicznego w Jędrzychowicach oraz A18 prowadzącej do Olszyny. Na tym odcinku ze względu na brak m.in. pasa awaryjnego obowiązuje ograniczenie do 110 km na godzinę, często łamane przez wielu kierowców, co skutkowało wieloma wypadkami. Teraz zdecydowano się m.in. z tego względu wprowadzić tutaj OPP. Z drugiej strony przydałby się remont tego odcinka. Niestety ciągle jest on tylko i wyłącznie w planach. I na koniec za nami targi motoryzacyjne w Pekinie.
0: Autoradio.
1: W stolicy Chin zakończył się Beijing Auto Show 2026. To obecnie największe targi motoryzacyjne na świecie, organizowane naprzemiennie z Szanghajem. W tym roku targi odbyły się w największym chińskim kompleksie wystawienniczym o powierzchni 380 tysięcy metrów kwadratowych. To niewiele mniej niż powierzchnia państwa Watykan. Dla porównania poznańskie Motor Show mieści się na skromnych 63 tysiącach metrów. Ponieważ obie imprezy i w Pekinie, i w Poznaniu miały zbieżne terminy, więc trudno nie oprzeć się porównaniom. Polskie targi trwały 4 dni i odwiedziło je około 94 tysiące zwiedzających. W Pekinie 2 tygodnie i miały 1,5 miliona gości. W Poznaniu było 28 premier, w Pekinie 181. W stolicy Chin zaprezentowano w sumie 1500 samochodów oraz ponad 70 modeli koncepcyjnych i trzeba było poświęcić minimum 3 dni, by się im jako tako przyjrzeć. Tegoroczne targi upłynęły pod znakiem dominacji elektromobilności. Większość prezentowanych modeli to auta elektryczne i hybrydy plug-in. Poznańskie targi zdominowały chińskie marki i to jest jedyne podobieństwo z Pekinem. Jednak oprócz 13 chińskich koncernów prezentujących swoje wszystkie marki, nie zabrakło globalnych koncernów motoryzacyjnych, takich jak Ford, Toyota, BMW, Volkswagen, które nie pojawiły się w Poznaniu. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Arek Wodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Napad, no jednocześnie mrozu. Na szczęście to tylko taki mrozu, zima już dawno za nami. Natomiast przed nami oprócz wakacji lata za 9 minut kolejna porcja informacji z regionu wraz z prognozą pogody, ale najpierw jeszcze wycieczka na planetę pełną hitów, bo właśnie tutaj w ubiegłym tygodniu do stratosfery wleciał zupełnie nowy singiel od Glockenbach i Sam Harper. Panie i panowie, przed nami Lost.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Hi, my name is Leper and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jasne Radio. Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 15.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Temperatura maksymalna jest już z nami i wynosi 25 stopni w cieniu. To średnia dla całego regionu, no i wszędzie jest powyżej 20 stopni, najchłodniej na południowym zachodzie, najcieplej w centrum i na północy. Ciśnienie w trendzie spadkowym, w którym utrzyma się co najmniej do jutra, na barometrach obecnie 1012 hektopaskali. Wiatr północny umiarkowany, porywy lokalnie do 4 metrów na sekundę, średnia poniżej 2 metrów, idealna widoczność i jakość powietrza.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
10: Majówka 2026 w Zamku Kliczków przeszła do wspomnień jako wyjątkowo udany długi weekend. I jeszcze powspominajmy ten czas, który przyciągnął gości szukających zarówno relaksu, jak i ciekawych atrakcji w historycznym otoczeniu. Tegoroczna edycja wyróżniała się różnorodnym programem, dzięki któremu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jedną z najbardziej wyjątkowych i zapadających w pamięć atrakcji była średniowieczna osada, która przeniosła uczestników w zupełnie inny świat.
11: Siedzi pani w namiocie, na którym napisany jest bajarz. Co to znaczy?
12: Bajarz jest to osoba, która zajmowała się opowiadaniem bajek, legend, tak naprawdę zabawiała ludzi dookoła.
13: Żaneta Łągiewka, jestem z Wrocławia i jestem z grupy Viver.
12: Dawniej banki służyły przede wszystkim do nauki. Były tak samo dla dzieci, jak i dla dorosłych i zawsze miały nieść ze sobą jakiś przekaz.
11: Czyli opowiadał bajki nie znaczy kłamał.
12: Praktycznie tak. Więc bajarz tak naprawdę miał przekazać fakt, który gdzieś jest, w taki sposób, żeby on był przyswajalny dla wszystkich dookoła.
11: Jak zamek to rycerze, jak rycerze to łuki.
14: Strzały, turnieje rycerskie, turnieje łucznicze. My właśnie specjalizujemy się w łucznictwie. Jesteśmy z Opola wytwórcami łuków. Robimy to już ponad 20 lat. Małgorzata Smolińska z Opola i Andrzej Smoliński z Opola.
11: Wytwórcy łuków w XXI wieku?
14: No, na olimpiadzie też jest łucznictwo. Tylko, że my się bawimy w wieki dawne.
11: Robienie łuków to sztuka?
14: Oczywiście, że tak. Jest przysłowie, nie przejmuj się, z tego się nie strzela. Prawda? A łuki to jest akurat coś innego, z tego się strzela i to musi być idealne, musi idealnie działać. Oprócz tego najlepiej, żeby idealnie wyglądało.
11: Ile potrzeba czasu, żeby taki łuk zrobić?
14: Nie robi się tego w jednym etapie, bo różne kleje muszą wyschnąć, ale summa summarum można powiedzieć, że jeden łuk zajmuje kilkanaście godzin.
11: Co za rękodzieło tutaj możemy zobaczyć i dotknąć?
15: Przede wszystkim możemy zapoznać się z obróbką runa owczego we wczesnym średniowieczu.
0: dotknąć runa owczego różnych owiec z dużą zawartością lanoliny. Mam na imię Maja i jestem z grupy Wivern. Możemy zobaczyć, jak się czesało we wczesnym średniowieczu wełnę i obejrzeć sobie różne rodzaje czesanek, a następnie można sobie spróbować uprząść na przycionie z prześlikiem taką właśnie wyczesaną wełnę.
11: Co z tej wełny wyczesanej powstawało?
0: Przede wszystkim materiał, czyli mówiono na to po prostu sukno wełniane dla nas. Do tego mamy przędzę, z której można było robić krajki, można było robić sznurki na lucecie. Różne rzeczy potrzebne w życiu.
9: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Podczas majowego weekendu na autostradzie A4 w pobliżu Legnicy miało miejsce niebezpieczne zdarzenie drogowe. Tylko dzięki zdecydowanej reakcji kierowcy osobówki nie doszło do tragedii.
5: Pan Tomasz jechał z rodziną ze Szczecina w okolice Lądka Zdroju. Jego uwagę zwrócił samochód ciężarowy, który jechał wężykiem, uderzając w barierki i uszkadzając oznakowanie. Widząc to, poinformował policję i próbował ostrzegać innych kierowców przed niebezpiecznym pojazdem.
15: Pierwsza reakcja to myślałem, że się może zagapił, że może gdzieś tam się spojrzał i na chwilę ten manewr taki niebezpieczny wykonał, ale jednak po chwili okazało się, że zdecydowanie wskazywało to na spożycie alkoholu, bo jeździł od pasa do pasa i zagrażał jednocześnie dla użytkowników drogi.
5: Pan Tomasz docelowo zmusił 44-letniego kierowcę tira, obywatela Ukrainy, do zjechania z drogi, zabrał mu kluczyki i czekał na przyjazd policjantów.
15: Po drodze oczywiście jadąc niszczył infrastrukturę drogową, wjeżdżając w znaki drogowe i w konsekwencji udało się, że ten tir na takiej wyboistej drodze w malutkiej miejscowości się zatrzymał i już dojeżdżając ustaliliśmy z partnerką, że zatrzymam się, ona wsiądzie za kierownicę, a ja w tym czasie pobiegnę do tego kierowcy, do kabiny, żeby w razie czego, gdyby chciał cofać, nie staranował nam samochodu, ale na szczęście akcja się powiodła pozytywnie, że udało mi się też drzwi szybko otworzyć i zabrać mu kluczyk od samochodu, no i tym samym już był ten tir w spokojnym, bezpiecznym miejscu, nie zagrażając nikomu. Niestety jednak po 2-3 minutach ten kierowca wyciągnął drugi klucz zapasowy i ponownie uruchomił go jednocześnie też ten drugi raz samochód. Musiałem ponownie interweniować, jednak tutaj już się nie obyło bez szamotaniny, bo stawił opór, ale szczęśliwie udało mi się ten kluczyk wyciągnąć, ponownie zabrać mu to siłą. Po jakichś 5 minutach przyjechała na miejsce policja i został automatycznie skuty w kajdanki, bo jednocześnie to już wskazywało ewidentnie na dosyć poważny stopień upojenia alkoholowego. Jak się okazało później, miał w wydychanym powietrzu 3 promile alkoholu, więc jest to już poważny stan.
10: Ponad 18,5 tysiąca dolnoślązaków dostało nowe wyliczenia emerytur, jednak nie wszyscy seniorzy mogą spodziewać się podwyżki świadczeń, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału ZUS.
16: W wyniku tego przeliczenia 61% osób otrzymało nieco wyższe emerytury. W przypadku 39% wysokość emerytur się nie zmieniła. Jeżeli było tak, że z naszych wyliczeń wynikało, że po przeliczeniu emerytura byłaby niższa, to nadal wypłacamy dotychczasową emeryturę, czyli nic się nie zmienia. W wyniku przeliczenia emerytury wzrosły średnio 163 zł. Na Dolnym Śląsku było to 161 zł brutto. Te przeliczone emerytury, które są popularnie nazywane czerwcowymi, zostały przez nas ponownie przeliczone z tak zwanego automatu, a to oznacza, że osoby zainteresowane nie musiały do nas składać absolutnie żadnych wniosków.
10: To był raport regionalny.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: No i stało się.
10: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
11: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
12: Teraz jak nowe.
11: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: była Carla Fernandez i co jeśli? No właśnie, co jeśli? Ale wydaje mi się, że takie pytanie warto odłożyć na drugi plan, szczególnie w kontekście waszych marzeń czy ważnych osób, a nawet jeśli jakiś kłopot się pojawi po drodze, to wówczas faktycznie można myśleć co dalej, ale najważniejsze, że idziecie już w tym obranym wcześniej kierunku. Zbliżamy się także do godziny 16, tym samym startu Best Of w muzycznym radiu, porządnej rozgrzewki przed poniedziałkowym lądowaniem na Hit Planecie, a jeśli chodzi o nowości, które się tam pojawią, to koniecznie sprawdźcie teraz zwiastun, który pojawi się za moment. Będzie to zupełna nowość, solo, ale jednak od duetu, a w składzie dwóch czołowych przedstawicieli sceny elektronicznej przywitamy Iana Storma i Lukasa Estradę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy Hit Tip.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktor, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
8: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
9: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
10: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
11: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
8: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
12: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
7: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
13: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego co wiem to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
7: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów

0: mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Muzyka.
1: Muzyczne Radio. Best of.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero

0: kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Hej, hej, witamy i zapraszamy. Pozdrawiamy i już teraz wnosimy wam na tacy kolejne wieści z muzycznego show biznesu. Niall Horan, Tyla i Lado dziś u nas w centrum uwagi, zatem czas na szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Startujemy. Niall Horan podzielił się ze słuchaczami czarującym utworem Little More Time, który, jak sam podkreśla, jest jego ulubioną piosenką z nadchodzącego albumu Dinner Party. Czwarty solowy album wokalisty ukaże się 5 czerwca. Magazyn GQ nazywa nowy utwór artysty idealną piosenką dla każdego 30-latka stojącego u progu wieku średniego. Little More Time to piosenka o chęci zatrzymania czasu, o tym, że chciałoby się wcisnąć pauzę, zatrzymać świat, a jednocześnie dalej w nim żyć, jakby nikt nie patrzył. Spędzam dużo czasu z dala od domu. Teraz, kiedy zapuściłem gdzieś korzenie i chcę częściej być u siebie, poczułem potrzebę napisania utworu o tych małych momentach i o pragnieniu, by móc w nich po prostu zostać, wyjaśnia Niall Horan. Jest coś wyjątkowego we wspólnym siadaniu do stołu. To, jakby dzieliło się z kimś przyszłość, dodaje artysta. Na Dinner Party Niall zaprasza słuchaczy do tego właśnie doświadczenia, łącząc ciepło, lekkość i szczerość. Album ma filmowy, a jednocześnie organiczny charakter, a utwory brzmią jak wspomnienia, które dopiero się tworzą. Pozostajemy w temacie nowych albumów. Południowoafrykańska piosenkarka Tyla dawała już różne znaki w kontekście swojego nadchodzącego wydawnictwa, ale do tej pory nie było wiadomo nic konkretnego. Nareszcie głód wiedzy wszystkich fanów został zaspokojony i znamy już tytuł i datę premiery nowego krążka. Płyta A-Pop będzie miała premierę 24 lipca. Będzie to drugie pełnoprawne studyjne wydawnictwo tej artystki. Album zapowiadany jest jako pewny siebie i globalny oraz dużo bardziej dojrzały i osobisty niż debiut. Do tej pory pojawiły się 3 single promujące tę właśnie płytę. Chanel, Is It oraz She Did It Again z gościnnym udziałem Zary Larson. Cała tracklista wynosi łącznie 14 utworów. Music News. Lado i Glorilla połączyły siły w nowym utworze Gomf. To kolejna wspólna współpraca obu raperek i jednocześnie nowa odsłona klasycznego hitu Soulja Boya i Ja z 2007 roku, który w tej właśnie wersji zyskał nowoczesne, agresywne brzmienie. Nowy singiel to bezpośrednia odpowiedź na plotki oraz komentarze dotyczące życia prywatnego artystek. Raperki poruszają w nim tematy relacji, domniemanych operacji plastycznych i publicznego wizerunku, jasno pokazując, że nie zamierzają przejmować się opiniami innych. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, sięgamy po kolejne gorące premiery. Aylenium, Dustin Lynch i David Guetta z nagraniem Die Living, Meghan Trainor z piosenką Shimmer i Męskie Granie Orkiestra 2026 z najnowszym utworem Nareszcie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 16:30.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 24 stopnie, czyli dzisiejsza temperatura maksymalna, która niestety zrobiła się odrobinę niższa, dokładnie o 1 stopień, przez coraz to większe zachmurzenie. Na szczęście będzie ono niegroźne pod względem opadów atmosferycznych. Jeśli pojawi się deszcz, to dopiero w środę. Słońce dziś zachodzi 18 minut po godzinie 20, a w nocy wartości minimalne będą się wahać w okolicach 12 stopni. Wiatr mamy północny, porywy do 4 metrów na sekundę.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A przed nami ostatni popołudniowy raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
8: Półtora roku po powodzi ciągle nie ma jednego wypracowanego scenariusza działań na wypadek klęsk żywiołowych. Tym, czy gminy są i w jakim stopniu przygotowane do takich zdarzeń, zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście ja przy okazji kilku następujących po sobie prezentacji sprzętu, jaki trafił do gmin i straży pożarnych z pieniędzy na ochronę ludności i obronę cywilną, pytałem włodarzy gmin o to, czy po katastrofalnej powodzi 2024 roku są przygotowani na kolejne tego typu zdarzenia. Tu odpowiedź była w zasadzie zawsze taka sama. Ciężko powiedzieć.
10: Ta powódź z 24 była zupełnie inna niż wcześniejsze wylania gdzieś tam. No przecież w 24 roku tak naprawdę co nas zalało lasy, tak? Ta woda poszła z lasów. Nigdy nie było. Ona raczej napływała do nas nurtem rzeką, a Walim to no, otrzymał wodę ze zbocza Wielkiej Sowy. Tutaj żeśmy dostali największą ilość wody. Czy jesteśmy przygotowani? Miejmy nadzieję, że jesteśmy przygotowani, ale to naprawdę, tu scenariusze mogą być tak różne, że to jest trudne do przewidzenia.
9: To Adam Hausman, wójt gminy Walim. W wielu gminach nie są też podopinane procedury dla ludności, mogące usprawnić ewentualną ewakuację i organizację życia w przypadku nagłego zagrożenia. Takim przykładem może być Stronie Śląskie.
11: Cały czas pracujemy nad tym, kwestia ewakuacji mieszkańców, wskazania odpowiednich miejsc do ewakuacji, wyposażenia tych miejsc, więc na pewno jesteśmy już doświadczeni. Cały czas pracujemy nad dokumentacją odpowiednią, tylko tak jak mówię, ta dokumentacja w trakcie kryzysu nie jest aż tak mocno potrzebna, no ale muszą być wyznaczone miejsca. Na pewno inaczej będzie wyglądała komunikacja między mieszkańcami, między sołectwami, a miastem, a sztabem, który tutaj będzie zarządzał, więc to jest w trakcie realizacji.
9: A to już Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. W zdecydowanej większości włodarze tych najbardziej dotkniętych powodzią gmin nie ukrywają jednak ponurej prawdy. Przyrody nie da się przewidzieć i z powodzią po prostu trzeba nauczyć się żyć. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dzisiaj, punktualnie o godzinie 9, maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego egzaminu maturalnego, którym był język polski na poziomie podstawowym. To właśnie ten przedmiot otwierał maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie. Na Dolnym Śląsku przystąpiło do niego blisko 23 tysiące uczniów. W całym kraju to rekordowy rocznik, nawet 345 tysięcy zdających. W powiecie bolesławieckim do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło ponad 620 tegorocznych absolwentów, co sprawdził nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
12: To są tylko i wyłącznie absolwenci tegorocznych
3: roczni naszych szkół, więc na pewno zdających egzamin będzie więcej, gdyż zostaną do nas też przypisani z innych szkół, bądź też ci, którym się nie udało to w poprzednich latach. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Bolesławcu. Najwięcej takich uczniów zdaje w pierwszym liceum ogólnokształcących ponad 180, w drugim liceum prawie 140 i w zespole szkół elektronicznych 107.
12: Czy są uczniowie, którzy nie podchodzą do matury?
3: Są tacy uczniowie. Niestety uważają, że ich poziom wiedzy jest zbyt mały, żeby podejść do tej matury. Być może podejdą w roku kolejnym, tak deklarują.
12: Czwarty, piąty, szósty to jest język polski, matematyka, język obcy i dalej?
3: I dalej. Do 21 maja powinny się odbyć wszystkie egzaminy pisemne, natomiast do końca maja wszystkie egzaminy ustne. Więc w zależności od tego, jakie egzaminy w której szkole będą zdawane przez uczniów, taki będzie rozkład tych terminów egzaminów.
12: Jakich wyników się spodziewacie?
3: No najlepszych oczywiście.
12: Patrząc na poprzednie lata, ta średnia jest dość wysoka.
3: Zawsze powiat bolesławiecki był w czołówce. Co prawda czasami szkoły, które są szkołami dla dorosłych, te wyniki mają troszeczkę niższe, a jakby w systemie ogólnym, w klasyfikacji ogólnej łączymy się i liczeni jesteśmy razem dla kuratorium na przykład oświaty. Natomiast wiemy, że nasze bolesławieckie szkoły napiszą jak zwykle bardzo dobrze.
12: Czy to potem przekłada się na liczbę chętnych ewentualnie uczniów, absolwentów klas ósmych na to, żeby chodzić do waszych szkół?
3: Na pewno tak. Dlatego wiemy już, choć co roku jest to troszkę inaczej. W tamtym roku mieliśmy bardzo duży nabór i bardzo duże obłożenie w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Natomiast w zespół szkół elektronicznych to tak naprawdę od kilku lat. Tam jest kilka osób na jedno miejsce. No i w tych dwóch szkołach rzeczywiście te egzaminy są zdawane bardzo dobrze. Choć nie mówię, bo różnice pomiędzy szkołami są bardzo niewielkie, kilkuprocentowe, więc tak naprawdę zdawalność wszędzie jest duża.
8: Jutro królowa nauk, matematyka, a pojutrze egzamin z języka angielskiego. Wyniki matur pojawią się 8 lipca. Trzymamy kciuki. I na koniec nietypowa interwencja policjantów z Kamieńca Ząbkowickiego. Uratowali życie potrąconej sowie.
13: Jak podkreślają policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego, nie każda interwencja kończy się zatrzymaniem sprawcy czy mandatem. Czasem to szybka reakcja policjanta, jego wrażliwość i gotowość do działania decydują o czyimś życiu. Tym razem o życiu potrąconej sowy, którą policjanci znaleźli na drodze. Ptak nie był w stanie samodzielnie się poruszać, a tym bardziej odlecieć. Policjanci nie zostali obojętni na los zwierzęcia, zabezpieczyli ranną sowę i przetransportowali ją do Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka w powiecie strzelińskim. Dzięki szybkiej reakcji policjantów pomoc została udzielona w odpowiednim czasie. Jak mówi Katarzyna Mazurek z Kamienieckiej Komendy, specjaliści potwierdzili, że ptak ma realne szanse na powrót do zdrowia, a w przyszłości także do swojego naturalnego środowiska. Tak jak pewien puszczyk, któremu właśnie otwarto wolierę. Odleci, kiedy będzie miał na to ochotę i poczuje zew natury. A to najlepsza nagroda dla tych, którzy ratują życie dzikim zwierzętom. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Dziękuję. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi guys, this is Brock Ether and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
2: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: To była Sylwia Grzeszczak i jej słowa na K. Jakie mogą być to słowa? Różne i pewnie dobrze to wiedzą wszyscy fani telegier, które jeszcze ów czasu pojawiały się w telewizji właśnie, no ale my się skłaniamy ku tym bardziej przyjaznym słowom, przykładowo kochać. My gramy dla was, bo kochamy muzykę, wy natomiast kochacie nowości i dobrze się składa, bo za dokładnie kwadrans startuje kolejne wydanie Hit Planety. Tam przywita was Marta Wojtunik w towarzystwie premier, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanego dnia. No i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Mirjam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
5: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
7: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
5: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
8: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
5: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
5: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: A po 17:00

0: A jak zawsze, poza nią mamy też dla Was mnóstwo muzycznych niespodzianek. A dokładnie będą to trzy utwory, które usłyszycie u nas totalnie premierowo. Dwie nowości, które zadebiutują dziś na liście. No i oczywiście oprócz tego mamy jeszcze masę propozycji do listy. To są nasze muzyczne plany na najbliższe 3 godziny w Muzycznym Radiu, więc nie pozostaje już nic innego, jak rozpocząć nasze poniedziałkowe hit planetarne spotkanie.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Hit Planeta. Zaczynamy od dwóch utworów, które już swoją premierę na Hit Planecie miały, ale wciąż nie mają swojego miejsca w głównym zestawieniu. Dwie propozycje do listy: Sombre i Potential i Maciej Musiałowski, Flora.

0: nas.
1: Dwóch bardzo zdolnych młodych artystów już za nami. Somber Potential oraz Maciej Musiałowski i Flora, czyli totalna polska nowość. A my już nie od dziś wiemy, że polskie piosenki mają specjalne miejsce w sercach słuchaczy Hit Planety, o czym często piszecie nam na naszym radiowym Facebooku. Już dziś Kamila dała znać na przykład, że wspiera swoimi głosami wszystkie polskie nuty, które znajdują się w naszym zestawieniu, no i oczywiście też propozycje. Wy też dajcie znać, czy Flora Macieja Musiałowskiego ma od was wsparcie, ma od was zielone światło na to, żeby wkroczyć już do głównego zestawienia. A my zanim wkroczymy do dzisiejszego zestawienia Hit Planety, wrócimy myślami do majówki, konkretnie do 2 dnia maja. To wtedy było ostatnie notowanie Hit Planety. Sprawdźmy, co działo się na tych najważniejszych miejscach.
2: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Wielki powrót Andy Dust z Okaria z miejsca 7 wskoczył na miejsce 3 w sobotę.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Po reklamie.
5: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
6: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
7: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
8: Hello everybody, CJ Stone here.
9: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce. Już czas sprawdzić, co dzieje się na dole naszego dzisiejszego zestawienia na miejscu 40. Na nim dziś witamy artystkę, która doskonale wie, jak stworzyć najlepszy klubowy, radiowy i też na pewno wakacyjny hit. Na swoim koncie ma takie piosenki jak Sweet But Psycho, Kings and Queens czy Whatever. Już na pewno wszyscy doskonale wiecie, o kogo chodzi. Mowa o Avie Max, która niedawno wydała nagranie Out of Your Mind. To jej najnowsza muzyczna propozycja, którą polecamy wam dziś jako nowość na Hit Planecie na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Szykują się duże zmiany w pogodzie na Dolnym Śląsku. Po majówce już w zasadzie można zaobserwować, że chmur z minuty na minutę coraz więcej. Tak samo na Hitplanecie. Po weekendzie majowym dużo zmian. Za nami już pierwsza z nich, Alexa Pearl i Sweet Escape. Słodka ucieczka, która dziś ma bardziej gorzki smak na Hitplanecie. Niestety spadek i to bardzo, bardzo duży. To nagranie traci już popularność wśród naszych słuchaczy. Zbiera już coraz mniej głosów, co widać po dzisiejszym zestawieniu. Ostatnio w sobotę na miejscu 24, a dziś na 39. Tuż zaraz po naszej nowości na miejscu 40, czyli najniżej jak tylko się da. Koniecznie, jeżeli chcecie jeszcze usłyszeć Sweet Escape, oczywiście jest to swego rodzaju cover Gwen Stefani, nagrania The Sweet Escape, no to koniecznie wpadajcie na stronę muzyczneradio.pl i głosujcie, a my przechodzimy do kolejnego nagrania, które również dziś zmienia swoją pozycję w tempie bardzo, bardzo szybkim. Niestety nie jest to dobra informacja. Empty Lovers, I'm Free. Z miejsca 19 na miejsce 38.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant. Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Po reklamie.
4: Salut, c'est Antoine Clamaran.
5: Hi, we are Icona Pop.
6: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, to nagranie dziś polecamy wam na miejscu 37, a ostatnio na miejscu 40, więc jest to nowość, która zyskała wasze muzyczne wsparcie. A jak już o nowościach mowa, to czas przyszedł, żeby przedstawić wam premierę, pierwszą z naszych trzech, którą już możecie, mogliście dziś usłyszeć w muzycznym radiu jako nasz hit typ. Ian Storm i Lucas Estrada postanowili połączyć siły i wydać świetne nagranie z gatunku Chill House, czyli piosenkę solo, która dziś ma swój debiut na Hit Planecie. Koniecznie dajcie nam znać, co o niej myślicie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Again, jeszcze raz Steve the Seasoul jest z nami na Hit Planecie, dziś konkretnie na miejscu 36.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Po raz pierwszy w głównym notowaniu w naszej topowej 40 Boris Brejsza, Be OK na miejscu 35.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
4: Cześć, ja Mieszka Chyliska.
5: Hi, my name is Jean-Michel Jarre.
6: Hi, I'm Sharon Food Entertainment.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

DJ Lucius Forever Young. Bardzo przyjemne nagranie, to na pewno przyznacie, które na Hitplanecie zyskuje dziś jedną pozycję. Melduje się o jedno miejsce wyżej w stosunku do naszego sobotniego notowania, czyli na miejscu 34. Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii. Holly Humberstone, jej totalna nowość To Love Somebody, dziś na miejscu 33.

0: Mocny hit. Na miejscu numer
1: 31. Mocny hit, który mocno dziś zyskuje. Już nie na miejscu 39, a na miejscu 31. Marshmallow i Where We Go.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
5: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
3: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
6: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
3: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
7: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
3: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Na dobre rozpoczęcie godziny 18. Krzysztof Zalewski, Lepiej już było, Phenomenal i Under the Moonlight, czyli dwie propozycje do listy.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I

0: Tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Hi guys, it's Rihanna.
3: Hey everyone, this is Mons Samler.
4: Hello Poland, it's Katy Perry here.
5: Hi guys, my name is Sam Walker.
6: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. Czas na miejsce 29, a na nim aż 3 wokalistki. To australijskie trio Blusher i ich świetny cover piosenki Kesha, Your Love Is My Drug, a nawet na końcu znalazła się chwila na ABBE, konkretnie na piosenkę SOS. To nagranie zyskało w weekend bardzo, bardzo dużo waszych głosów i to bardzo dobrze, bo już prawie wypadło w sobotę z Hit Planety, było na miejscu 37, a tu taki piękny skok w poniedziałek na miejsce 29.

0: The Colors na swoim koncie mają już takie piosenki, takie hity jak Un ragazzo, una ragazza czy Italo Disco. Do grona tych wielkich hitów chyba już możemy powiedzieć dołączy piosenka Rolling Stones, która na Hitplanecie spędza już kolejny tydzień. Kolejny tydzień i kolejne dobre notowanie dla właśnie tego nagrania, ponieważ dziś melduje się na miejscu 28, czyli wyżej niż w sobotę o 2 pozycje.
1: Hit.
0: A z nami teraz kolejne miejsce, miejsce 27. Jak ktoś był z nami w sobotę, ten wie, że na tym miejscu meldował się Niles Van Zandt i Forever With You. No to dziś raz jeszcze na miejscu 27. Polecamy wam to nagranie.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver is here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: To nagranie jest bardzo uzależniające. The Suffer, Cry Just a Little. Dziś na miejscu 25.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Wracamy do bardzo ciekawego tematu, czyli do naszych premier. Tym razem zaglądamy na światową topkę, ponieważ przed nami nowość od Meghan Trainor, globalnej gwiazdy absolutnej, która bardzo dobre nagrania wydaje co jakiś czas, a już kilka dni temu wydała swój 7 solowy album. Premiera bardzo głośna i wraz z premierą całego krążka ukazała też trzeci singiel promujący właśnie to wydawnictwo, czyli album Toy With Me. Wcześniej mieliśmy single, które również polecaliśmy Wam bardzo gorąco na Hit Planecie, czyli Still Don't Care. Bardzo melodyjny, bardzo pozytywny, Getting Girl, utwór zachowany w stylu lat 80. z bardzo chwytliwym refrenem. A trzeci singiel to jest coś totalnie innego, coś z zupełnie innej strony. Utwór z bardzo nowoczesną produkcją, bardziej taneczny. To Meghan Trainor w zupełnie innym wydaniu. Meghan, której jeszcze nie znaliśmy, ale właśnie teraz poznamy. Meghan Trainor i Shimmer, czyli jej najnowszy singiel z jej najnowszego albumu.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Kuba i Kuba, polski duet, który debiutował dopiero rok temu, a już ugruntował swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. Stygnie lato to ich najnowsza muzyczna propozycja, która na Hitplanecie ląduje na miejscu 24. Teraz bliżej połowy, z nami miejsce 23. Glockenbach Lost.

0: włoska nowoczesna produkcja połączona z klasykiem, amerykańskim klasykiem soulowym z lat 70. Another Star, wielki hit Stevie Wondera w totalnie nowej wersji od włoskiego DJ-a Zeta Punk. Tak dziś gramy na miejscu 22, a już za moment miejsce 21. Matsy Miorkinimi, All Things Go.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
1: Po reklamie.
3: Hey, hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Jean.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lovely.
10: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
11: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: prosto z miejsca 19. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, świetne trio, właśnie na miejscu 19, a na miejscu 18 nieco mniej, bo duo Fast Boy, duet niemiecki, który tworzą bracia Lukas Felix Hein. Beautiful Life to ich najnowsza produkcja, która na Hit Planecie działa bardzo, bardzo prężnie, bardzo dobrze sobie radzi, obecnie na miejscu 18.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 16, a na niej znajduje się świetny, niezastąpiony artysta, który zawsze przed wakacjami wypuszcza jakiś świetny hit, ale Farben Body Tak.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
0: Na 105,8.
1: 106,7.
0: I 90,9 FM.
1: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
0: I w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
4: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie. No właśnie,
7: jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
8: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
4: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
9: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
4: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Bardzo gorącą Duran Duran, Neil Rogers, Free to Love, a następnie Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Hey, hey, I'm Evan.
10: And I'm Alex.
9: Together we are Astero.
11: Hi, I'm Perry.
12: Hello, I'm Jesse.
13: Hi, I'm Chi.
14: Hi, I'm Leanne.
15: And we're Lovely.
16: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
17: Hi, I'm Stina.
18: I'm Martin.
19: And we are Electric Lady Lab.
20: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
3: Coraz bliżej. Już minęła godzina 19, mamy 14 minut po godzinie 19, więc jesteśmy coraz bliżej oczywiście rozstrzygnięcia dzisiejszego notowania. Żeby wskoczyć na nasze podium, zostało nam jeszcze kilka naprawdę bardzo dobrych nagrań. Teraz znajdujemy się na miejscu 13, oby nie pechowym, bo jest to świetna produkcja promująca już film, który można obejrzeć w kinach, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. Lady Gaga, Dirty Runway, a na początku nawet jeszcze załapał się Eddie Murphy.
21: No matter what, no matter what,

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. To nagranie zalicza różnie na Hitplanecie. Raz wzloty, raz upadki, ale jedno jest pewne, cały czas kręci się w tej ścisłej topce. Nawet dziś ląduje na miejscu 12, czyli bardzo dobrze. Prawie 10, czyli 11. Sam Felt, Justin Jesso, Sinners on the Moon.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Bardzo gorący, a na dodatek polski, a polskie nagrania otrzymują dużo wsparcia waszych głosów, które oddajecie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, ale też na naszym radiowym Facebooku dajecie znać, że te polskie nagrania otrzymują od was zielone światło na to, żeby wspinać się po naszej Hit Planecie. Kolejne polskie nagranie przed nami, ale uwaga, nie będzie to najwyżej notowane dziś polskie nagranie. Jeszcze przed nami jedna muzyczna polska nowość, nieco wyżej, ale na miejscu 10, czyli też wysoko. Dawid Podsiadło, Sezon.

0: Gazeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: What's up, Holem? It's Jubal.
2: Hi, I'm Karinin.
1: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
3: Hello, people, this is Holy Molly.
4: Hello, Poland.
5: Hi, we are Blang and Jones.
4: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Hey, what's up? I'm Armin van Buuren and you're listening to my new single.
2: A ten nowy singiel to oczywiście Like a Child, Armin van Buuren, już teraz w Muzycznym Radiu, premierowo na Hit Planecie z jego totalnie nowym singlem.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Czas na miejsce siódme, Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Po reklamie.
1: Hello everybody, I'm Paul Van Dyke.
2: Hey guys, it is Alexandra Sten.
3: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
4: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
5: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznie Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: wciągające Cynical Offenbach opuszcza niestety podium, ale cały czas jest blisko niego, bo na miejscu czwartym, a my już teraz mówimy, co się dzieje na najważniejszych trzech miejscach Hit Planety. Miejsce trzecie zajmuje najwyżej dziś notowane polskie nagranie, jedno z ważniejszych nagrań w tym czasie co roku, bo to hymn męskiego grania Orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut z alia Vito Bambino. Nareszcie wskoczyło na podium Hit Planety, dziś na miejscu trzecim. Nieco wyżej również bardzo duży wskok z miejsca dziewiątego na drugie Dubs i One Night i na samym szczycie nagranie, które w sobotę było na miejscu drugim. Koigo i That's When You Know to na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dziś i zapraszam Was na naszą stronę muzyczneradio.pl i zachęcam do głosowania w zakładce Hit Planeta. A na Hit Planecie słyszymy się już jutro po godzinie 17.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Ja się

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
1: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
6: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
8: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
6: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
9: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
6: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Wystarczyła chwila, by dotychczasowe życie Juliusza rozsypało się jak domek z kart. Po zdarzeniu komunikacyjnym 23-letni mężczyzna był w stanie krytycznym. Miał liczne rany i złamania. Wypadek zabrał mu sprawność, samodzielność, a nawet możliwość mówienia. Teraz czeka go długa, trudna i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Juliusz do niedawna był tym, który ratował ludzkie życie. Przez kilka lat pracował jako kierowca karetki. W obecnej sytuacji konieczne jest zebranie pokaźnej ilości środków na leczenie i rehabilitację Juliusza. Jego matka pisze: proszę was z całego serca, pomóżcie mojemu synowi. dobro wraca. Podaję adres do wpłat. Się pomaga Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna. Się pomaga Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: poniedziałek wieczór delikatnie nabiera tempa, dorzucamy do niego dobrą dawkę fajnego vibe'u i zaczynamy od dźwięków, które powolutku rozkręcają nam atmosferę. Selekcja ciekawych brzmień dzisiejszym wieczorem to, moi drodzy, 100%. Maciej Wąk, zapraszam serdecznie. 9 minut po 20. Zanim jednak muzyka i ta selekcja dźwiękowa podbije wasze umysły, zapraszam na jamik. Jam Mydło Powidło już za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start.
1: Jam Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Zapraszamy na jamik. Witamy. Dobry wieczór i słucham. Halo.
2: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
2: Mam do sprzedania kampera Fiata Ducato w bardzo dobrym stanie technicznym. Ubezpieczony, zarejestrowany, wszystko sprawne. Numer telefonu 509.
0: Tak, słucham dalej, proszę. 509?
2: 390, 950. Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: A ja ciebie dziękuję, polecamy się.
1: Jam, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Tu Jamik, tu Muzyczne Radio, słucham. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, chciałem kupić pilny szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam pana prowadzącego.
0: Dziękujemy i słuchamy. Dobry wieczór, witaj, halo.
4: Witam cię, Maćku.
0: Proszę bardzo.
4: Mam do sprzedania niezawodne Audi A6 B7 z legendarną jednostką napędową 1.9.
0: To zostaw, jak tak niezawodne, super to. Zostaw
4: 2005
0: sobie.
4: 2005 rok. Mhm. No i życzę, że tam jest do drobnych poprawek blacharskich i życzę sobie za nią 10 tysięcy. Mój numer telefonu 510-847.
0: Dobra.
4: 386. Pozdrawiam serdecznie, muzyczne radio.
0: A gdzie garażuje, powiedz jeszcze, autko?
4: Autko garażuje w Zielonej Górze. Okolica Zielonej Góry.
0: To uściski dla Zielonej Góry, okolicy. Pozdrawionka. Dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór.
0: Witam.
5: Do sprzedania instrumenty muzyczne. Dwa saksofony, altowy i tenorowy i klarnet.

0: numer telefonu 781 560 i 810. Dziękuję, dobranoc.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: No tak wcześnie to my jeszcze spać uniać nie idziemy. Ale witamy, dobry wieczór, tu Dżemik, słucham, halo.
3: Witam, dobry wieczór, dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia 2013 rok, diesel w kombi. I drugie autko to jest Peugeot Partner 2002, diesel 2 litry, silnik HDI, 90 koni, a więc informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dzięki i pozdrawiam.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dżemik, muzyczne radio, program na żywo. Dzwońcie, zapraszamy. Odkupię minerały takie jak agaty, kwarce, kalicyty i inne. Numer telefonu 663 562 307. 663 562 307. Dobry wieczór, witam. Halo. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór. Dziewięcioosobową, w stanie bardzo dobrym, więcej informacji.
2: Jeszcze powiedz, co na początku nam bardzo ucięło. Jeszcze raz, co masz do sprzedania?
3: Toyota Pro Ace.
2: Toyota, dobra.
3: W stanie dobrym, dobra cena, więcej informacji udzielę pod numerem telefonu 609 072 889.
2: Jeszcze raz, 609
3: 072 889.
2: O, teraz już możemy podziękować. Dobry wieczór, witam, halo.
4: Halo.
2: Dobry wieczór, witamy, słuchamy, proszę. Halo.
4: Halo.
2: Halo, halo, madam, można mówić. Dobry wieczór, witamy, tu Dżemik, halo, halo.
5: To witam.
2: Dobry wieczór, proszę bardzo, słuchamy.
5: Słyszysz mnie? Bo myślałem, że ktoś inny jest na linii.
2: Ja słyszę. Ktoś się nie odezwał. Jakaś pani nie miała chyba.
5: A, no
2: odwagi.
5: Właśnie. Witam, Macieju.
2: Proszę bardzo. Dzisiaj
5: troszkę takich staroci. Mam starą, bardzo międzywojenną komodę, która nadaje się na bufet. Jest 3 metry długa i jest blat marmurowy, 3 centymetry. Pięknie to wygląda. Może być do restauracji na bufet. No i taki super mam ten sprzęt do fitness, jakoś małe zainteresowanie. Gdzieś do pensjonatu, no to by klientów ściągnie do... tanio sprzedam, bo to nowy sprzęt jest całkowicie. No i Yamaszka ta moja w pięknym stanie stoi tu przed myjnią, ale troszkę za mało dają.
2: Tak?
5: To jest 2000 rok, 1,3 pojemność, piękny stan, 15 400 przejechane tylko, silnik na dotarciu. No i to wszystko, telefon 603,
2: tak?
5: 622, 848, zrówka ci
2: życzę. Ja też, trzymaj się. Dżemik, słucham, dobry wieczór, witamy.
4: Dobry wieczór.
2: Proszę bardzo.
4: Jestem, dzwonię z okolic Krzysznowie, byś ktoś miał meble do oddania w okolicach Krzysznowie Lublina.
2: Meble przyjmę, tak.
4: Tak, i rower za 6-latki, jakby ktoś miał do oddania.
2: Plus rowerek. I numer?
4: 784.
2: Tak.
4: 230 090.
2: Jeszcze raz końcówka.
4: 090.
2: Dziękuję. Ostatni telefon, dobry wieczór, witam. Halo?
6: Dobry wieczór, sprzedam Volkswagena T5 blaszaka 1905 koni i wszystko pod numerem telefonu 661 115 175.
2: 175, dziękuję, kończymy. Zapraszam jutro.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Lockenbach i Lost.

muzyczne niespodzianki i zaskakujące duety, a przy okazji debiutanci, na których warto zwrócić uwagę. O tym i nie tylko o tym tu i teraz w Music News, Tomek Dutkiewicz. Witam i zapraszam. Katy Perry przygotowała niespodziankę dla swoich fanów. Jej trasa koncertowa Lifetime Tour doczeka się filmowej wersji. Produkcja The Lifetime Tour Live in Paris będzie miała premierę 8 czerwca podczas festiwalu Tribeca Film Festival 2026. Film powstał na bazie koncertów, które Katy zagrała w Paryżu jesienią ubiegłego roku. Produkcja uchwyciła elektryzujące i imersyjne doświadczenie koncertowe Katy Perry, łącząc potężne występy, ekscytującą realizację zdjęć i intymne momenty, aby przenieść widzów do spektakularnego świata tej kreatywnej artystki. Trasa Lifetime Tour trwała ponad 7 miesięcy i objęła Azję, Australię, Europę, Amerykę Północną i Południową. Sprzedano ponad 1 000 000 biletów, a przychody przekroczyły 134 miliony dolarów. Koncerty promowały album 143 z 2024 roku. Tymczasem świat popu znów żyje głośną współpracą. Sabrina Carpenter oraz Madonna ogłosiły wspólny utwór, który ma ukazać się pod tytułem Bring Your Love. Zapowiedź natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. Artystki poinformowały o premierze singla w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie w czarno-białej stylistyce. Nowa piosenka znajdzie się na nadchodzącym albumie Madonny zatytułowanym Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na lipiec. Współpraca Madonny i Sabriny jest symbolem połączenia dwóch generacji muzyki pop. Madonna od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej, podczas gdy Sabrina Carpenter dynamicznie buduje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Ich wspólne wystąpienie na festiwalu Coachella, gdzie wykonały klasyczne hity Vogue i Like a Prayer, było pierwszym sygnałem, że artystki planują coś większego. Music News. Na koniec debiutanci z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Sats Mai z singlem Lustro zapowiadają nowy album Komercja. Ich debiutancki album Bunt został doceniony przez słuchaczy i branżę, która nagrodziła zespół nominacją do Nagrody Fryderyki w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. To pierwszy singiel z nadchodzącego drugiego albumu zespołu, a w dniu premiery zespół zagra go w programie Must Be The Music. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka premier. Re-Up z nagraniem Watch My Heart Go, Somp z nową produkcją Potential i Topic w towarzystwie Becky G piosenki Sorry Papi. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.

0: Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Ania Darkota.
2: Dobry wieczór. W podsumowaniu wydarzeń dnia o tym, że półtora roku po powodzi nie ma jednego wypracowanego scenariusza działań na wypadek klęsk żywiołowych. Pojawia się także matury 2026, a na koniec nietypowa interwencja policjantów z Kamieńca Ząbkowickiego. Zapraszam na szczegóły. Półtora roku po powodzi ciągle nie ma jednego wypracowanego scenariusza działań na wypadek klęsk żywiołowych. Tym, czy gminy są i w jakim stopniu przygotowane do takich zdarzeń, zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście ja przy okazji kilku następujących sobie prezentacji sprzętu, jaki trafił do gmin i straży pożarnych z pieniędzy na ochronę ludności i obronę cywilną, pytałem włodarzy gmin o to, czy po katastrofalnej powodzi 2024 roku są przygotowani na kolejne tego typu zdarzenia. Tu odpowiedź była w zasadzie zawsze taka sama. Ciężko powiedzieć.
4: Ta powódź z 24 była zupełnie inna niż wcześniejsze wylania gdzieś tam. No przecież w 24 roku tak naprawdę co nas zalało lasy, tak? Ta woda poszła z lasów. Nigdy nie było. Ona raczej napływała do nas nurtem rzeką, a Walim to no, otrzymał wodę ze zbocza Wielkiej Sowy. Tutaj żeśmy dostali największą ilość wody. Czy jesteśmy przygotowani? Miejmy nadzieję, że jesteśmy przygotowani, ale to naprawdę, tu scenariusze mogą być tak różne, że to jest trudne do przewidzenia.
3: To Adam Hausman, wójt gminy Walim. W wielu gminach nie są też podopinane procedury dla ludności, mogące usprawnić ewentualną ewakuację i organizację życia w przypadku nagłego zagrożenia. Takim przykładem może być Stronie Śląskie.
5: Cały czas pracujemy nad tym, kwestia ewakuacji mieszkańców, wskazania odpowiednich miejsc do ewakuacji, wyposażenia tych miejsc, więc na pewno jesteśmy już doświadczeni. Cały czas pracujemy nad dokumentacją odpowiednią, tylko tak jak mówię, ta dokumentacja w trakcie kryzysu nie jest aż tak mocno potrzebna, no ale muszą być wyznaczone miejsca. Na pewno inaczej będzie wyglądała komunikacja między mieszkańcami, między sołectwami, a miastem, a sztabem, który tutaj będzie zarządzał, więc to jest w trakcie realizacji.
3: A to już Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. W zdecydowanej większości włodarze tych najbardziej dotkniętych powodzią gmin nie ukrywają jednak ponurej prawdy. Przyrody nie da się przewidzieć i z powodzią po prostu trzeba nauczyć się żyć. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Dzisiaj, punktualnie o godzinie 9, maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego egzaminu maturalnego, którym był język polski na poziomie podstawowym. To właśnie ten przedmiot otwierał maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie. Na Dolnym Śląsku przystąpiło do niego blisko 23 tysiące uczniów. W całym kraju to rekordowy rocznik, nawet 345 tysięcy zdających. W powiecie bolesławieckim do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło ponad 620 tegorocznych absolwentów, co sprawdził nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
6: To są tylko i wyłącznie absolwenci tegoroczni i naszych szkół, więc na pewno zdających egzamin będzie więcej, gdyż zostaną do nas też przypisani z innych szkół, bądź też ci, którym się nie udało to w poprzednich latach. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Bolesławcu. Najwięcej takich uczniów zdaje w pierwszym liceum ogólnokształcących ponad 180, w drugim liceum prawie 140 i w zespole szkół elektronicznych 107.
7: Czy są uczniowie, którzy nie podchodzą do matury?
6: Są tacy uczniowie. Niestety uważają, że ich poziom wiedzy jest zbyt mały, żeby podejść do tej matury. Być może podejdą w roku kolejnym, tak deklarują.
7: Czwarty, piąty, szósty to jest język polski, matematyka, język obcy i dalej?
6: I dalej. Do 21 maja powinny się odbyć wszystkie egzaminy pisemne, natomiast do końca maja wszystkie egzaminy ustne. Więc w zależności od tego, jakie egzaminy w której szkole będą zdawane przez uczniów, taki będzie rozkład tych terminów egzaminów.
7: Jakich wyników się spodziewacie?
6: No najlepszych oczywiście.
7: Patrząc na poprzednie lata, ta średnia jest dość wysoka.
6: Zawsze powiat bolesławiecki był w czołówce. Co prawda czasami szkoły, które są szkołami dla dorosłych, te wyniki mają troszeczkę niższe, a jakby w systemie ogólnym, w klasyfikacji ogólnej łączymy się i liczeni jesteśmy razem dla kuratorium na przykład oświaty.
8: Uwaga,
6: natomiast
8: ja
6: wiemy, że nasze bolesławieckie szkoły napiszą jak zwykle bardzo dobrze.
7: Czy to potem przekłada się na liczbę chętnych ewentualnie uczniów, absolwentów klas ósmych na to, żeby chodzić do waszych szkół?
6: Na pewno tak. Dlatego wiemy już, choć co roku jest to troszkę inaczej. W tamtym roku mieliśmy bardzo duży nabór i bardzo duże obłożenie w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Natomiast w zespół szkół elektronicznych to tak naprawdę od kilku lat. Tam jest kilka osób na jedno miejsce. No i w tych dwóch szkołach rzeczywiście te egzaminy są zdawane bardzo dobrze. Choć nie mówię, bo różnice pomiędzy szkołami są bardzo niewielkie, kilkuprocentowe, więc tak naprawdę zdawalność wszędzie jest duża.
2: Jutro królowa nauk, matematyka, a pojutrze egzamin z języka angielskiego. Wyniki matur pojawią się 8 lipca. Trzymamy kciuki. I na koniec nietypowa interwencja policjantów z Kamieńca Ząbkowickiego. Uratowali życie potrąconej sowie.
8: Jak podkreślają policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego, nie każda interwencja kończy się zatrzymaniem sprawcy czy mandatem. Czasem to szybka reakcja policjanta, jego wrażliwość i gotowość do działania decydują o czyimś życiu. Tym razem o życiu potrąconej sowy, którą policjanci znaleźli na drodze. Ptak nie był w stanie samodzielnie się poruszać, a tym bardziej odlecieć. Policjanci nie zostali obojętni na los zwierzęcia. Zabezpieczyli ranną sowę i przetransportowali ją do ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka w powiecie strzelińskim. Dzięki szybkiej reakcji policjantów pomoc została udzielona w odpowiednim czasie. Jak mówi Katarzyna Mazurek z kamienieckiej komendy, specjaliści potwierdzili, że ptak ma realne szanse na powrót do zdrowia, a w przyszłości także do swojego naturalnego środowiska. Tak jak pewien puszczyk, któremu właśnie otwarto wolierę. Odleci, kiedy będzie miał na to ochotę i poczuje zew natury. A to najlepsza nagroda dla tych, którzy ratują życie dzikim zwierzętom. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Dziękuję. Jeżeli chodzi o poniedziałkowe doniesienia z regionu, to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszamy na jutrzejsze raporty. Pierwszy z nich na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: wariujemy.
1: No tu gramy wszystko tak naprawdę, i nowe, i stare, wszystkie te utwory, które znacie z naszej muzycznej sceny, także te, które będziemy i promujemy na bieżąco. SL na dobry początek, ocencie, bo to naprawdę dobra petarda dla tych, którzy lubią dobry hausik. SL, Paul Richards, Shine It On Me, wjeżdża na muzyczną scenę.

0: Festiwal hitów.
1: Pamiętajcie, że na Facebooku mamy temat. Wieczorową porą zawsze można wystrzelić z jakimś fajnym muzycznym upominkiem, pomysłem, a my z przyjemnością go zrealizujemy. Something About The Music. Perła kolejna. Benassi Bros. Za moment.

0: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Festiwal hitów.
1: Dobre brzmienia, to był Addicted, Jackie Hollander, Muzyczne Radio. Teraz Go For It, stary klasyk z lat 90. Absolutny hit. Street Dance i Break Machine, starych czasów.

Ale słuchając tej muzy można poczuć się jak na molo. Na molo, nie wiem, między zdrojach albo w innym państwie. W każdym bądź razie stuprocentowy relaks dla tych, którzy nas słuchają. To był Darude, jego Alive. A teraz House of God, Paul Oakenfold.

The house and house.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
2: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
2: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
7: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
2: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
0: To były wiadomości.

Jeśli macie jakieś swoje muzyczne fascynacje i chcecie się nim podzielić, zapraszam. Tak zrobił Marcin. Proszę o Heart of Asia. Jest zagrane w tej najlepszej podstawowej wersji. 8 minut po 21:00 muzyczne radio. Bam Bam, czyli Olaf Basowski. What a man.

times is by the fresh in house.

0: Festival hitów.
1: To był Mikiel Sugar i Summer Time. Zachęcają nas do słońca, plaża, tu jeszcze trochę za wcześnie. No tym bardziej, że no, nadchodzi nieco gorsza aura. A teraz ciekawy mashup. Posłuchajcie, ocencie, bo tu będzie naprawdę dość sympatycznie, bo sample znane. Znane od dziesięcioleci, no i tutaj podmiksowane przez Ghostmasters.

0: Obiecaliśmy wam trensowe hillery, oto Clock Overdrive, ale nie jedyny.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
0: Nadjeżdża Blank and Jones. Day Not Summer, Miracle Cure.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
2: A my nie zatrzymujemy się, bo to 22 nam 100 kwadransik, a później co? Strefujemy. A na razie You Can't Stop Us.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 22.
3: Czas na wiadomości.
5: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
6: Zostało zrobione zdjęcie.
5: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
6: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
5: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
7: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
5: No, konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. Strefa 79.

domu zaczynanie tu strefa i jeśli macie ochotę na podróż w czasie, to trafiliście idealne, bo najbliższe godziny to właśnie momenty, w których królowały wielkie refreny, niezapomniane melodie i styl, którego nie da się pomylić żadną inną epoką. Przebój lat 80. i 90. zapraszamy do strefy. Kołyski, fajne brzmienia. Do północy. Będzie ciekawie. Polecam. Zapraszam.

są lata 80. Końcówka, moi drodzy, dekada, w którym syntezatory miały duszę, a parkiet nie znał pustki. W ogóle nie wiedział, co to pustka. Full był tak naprawdę. Poniedziałek była przerwa w klubach, w dyskotekach, ale wtorek, środa, czwartek, piątek i sobotę to już było naprawdę grubo. No to teraz to był Holly Hoop, Dr. Alban w tle, tak żebyście wiedzieli. No teraz już lata 90. w 100% przed wami. Keep the Fire Burning, utwór, który był jednym z fundamentów programu DMC dawno temu. Future Bass.

Act and Future Breeze. Świetnie wpisywali się, gdy trance dopiero budował swoją tożsamość pomiędzy eurodance'em a bardziej hipnotycznymi, klubowymi odmianami. To było szaleństwo. Parkiety szalały, kiedy leciał ten numer. No i tak naprawdę to fundamenty trance'u, który do dzisiaj w różnych odsłonach ma podobne brzmienia. Teraz jeden z utworów z waszego życzenia, z waszej playlisty, z waszych fascynacji muzycznych. Kim White, Kambodża.

0: 79.
1: A teraz facet, którego kawałki to czysta radość, pulsujący taki dobry groove, chwytliwe wokale i ten charakterystyczny house'owy vibe, który sprawia, że noga sama zaczyna chodzić, latać na prawo, lewo i tak dalej. She Knows You. Numer, który brzmi jak uśmiech zamknięty w kilku minutach muzyki. To propozycja nie moja. Andrzej stoi za tym numerem. Sponsorem jest tego kawałka, to dla niego gramy. Lata 90. Ten facet wie, jak podkręcić te

takiej informacji poprosimy jak najwięcej. Z ostatniej chwili prezydent Ukrainy Władimir Załęski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. To jest dobra informacja na dzisiejszy wieczór. 3 minuty po 23. Klasyka, chciałem powiedzieć Italo Disco, nie, takiego czystego disco. Gorąco polecamy takie rytmy. Formacja a la carte. Ring me honey.

Piękny numer, stary dobry klasyk. A tu już czas marzeń nas zastał i to już tak solidnie. No i drodzy, tak sobie pomyślałem, że zagramy kilka fajnych numerów soulowych, takich czystych, ładnie brzmiących, o których gęsia skórka wszędzie na rękach. No to co, gramy, co? Światła przygaszone, możemy na chwileczkę zatrzymać się, po prostu poczuć, jak ballady pięknie otulają ciepły dźwiękowy koc. Tu są emocje zapisane w głosie, niech ktoś powie, że nie. Posłuchajcie. Gotowi? Nie, no.

0: jak to napisał Krzysztof z Bolesławca, to utwory o miłości, tęsknocie, nadziei płynące prosto z serca.
1: Muzyczne radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.